rose off a table, see the hell on earth. Breathe in like a lion.

0: Odwiedzimy Pawła S., właściciela pokaźnej kolekcji prześcieradeł z motywem grzybowym.
1: Off Radio Kraków.

0: Radio Kraków.
1: Książkowe wibracje.
2: Cześć, przed mikrofonem Agata Ciechanowska. Dzisiaj mam dla Was powieść Małgorzaty Lebdy pod tytułem Łakome. Książka ta została wydana nakładem wydawnictwa Znak w 2023 roku. Akcja przenosi nas do wsi Maj, gdzie narratorka przybywa, by zaopiekować się swoją babcią Różą zmagającą się z chorobą nowotworową. W obliczu nadchodzącej śmierci bohaterka konfrontuje się z intensywnymi emocjami, wspomnieniami oraz refleksjami na temat życia i jego przemijania. W Łakomych Małgorzata Lebda posługuje się dość oszczędnym, ale niezwykle sugestywnym językiem, nadającym powieści niemal poetycki charakter. Krótkie rozdziały i bardzo zwięzłe zdania budują atmosferę skupienia i zadumy, zachęcając czytelnika do głębszego zastanowienia się nad każdym słowem. Autorka z dużą wrażliwością ukazuje piękno natury, jej dzikość i nieustępliwość, jednocześnie dotykając trudnych tematów związanych z chorobą, odchodzeniem i śmiercią. Lebda pokazuje, że nawet w obliczu nieuchronnego końca można odnaleźć radość w codziennych, drobnych przyjemnościach i otaczającym świecie. Książka wymaga od nas naprawdę takiego pełnego skupienia i refleksji. Ta minimalistyczna forma skrywa bogactwo treści, a przepiękny, poetycki styl czyni lekturę wyjątkowym przeżyciem. Naprawdę polecam, by sięgnąć po tę pozycję.

0: Kultura na fali.
1: Słuchacie OFF Radio Kraków.
2: Hejka, tutaj Marysia Bogdanowicz
3: i Marek Jo.
2: Impreza ze słuchawkami zamiast głośników to właśnie Silent Party na UEK-u. Uczestnicy zakładają specjalne słuchawki, wybierają jeden z kilku kanałów muzycznych i bawią się każdy w swoim rytmie, choć wszyscy razem. Z zewnątrz wygląda na to dość surrealistycznie. Tłum tańczy w ciszy, a dopiero po założeniu słuchawek wchodzisz w cały klimat imprezy. To wydarzenie szczególnie lubiane przez studentów, bo łączy luźną atmosferę z czymś trochę innym niż standardowy klubowy wieczór.
3: Jeżeli z kolei wolisz filmy niż parkiet, uwagę może przyciągnąć Noc Kinowa UEK. To maraton filmowy organizowany przez środowisko studenckie, gdzie przez kilka godzin możemy zanurzyć się w świecie kina. Oglądamy tytuły razem z innymi fanami filmów, z innymi studentami, ludźmi w naszym wieku. Czujemy ten klimat i atmosferę. Takie noce właśnie ten klimat mają. Po jakichś studiach, zajęciach, nawet jeżeli jesteśmy zmęczeni, to na pewno nie ominie nas dużo śmiechu, rozmów między seansami i poczucia, że miasto nie zasypia nawet wtedy, gdy większość już dawno jest w domu.
2: Na koniec coś dla tych, którzy lubią styl, design i rzeczy tworzone z pomysłem. W Krakowie odbywa się Fashion Meeting Targi Mody Autorskiej, czyli spotkanie z modą niezależną i autorskimi markami. Jest to miejsce, gdzie zamiast sieciówkowych kolekcji zobaczysz ubrania, dodatki i biżuterię projektowane w krótkich seriach przez lokalnych twórców. Można przyjść po inspirację, poszukać czegoś unikalnego albo po prostu zobaczyć, jak wygląda moda poza głównym nurtem.

Off Radio.

0: Cześć, witajcie w kolejnej audycji Of Course w Of Radio Kraków. Z wami jest
1: Marysia Bogdanowicz
0: i Marek Job.
1: Dzisiaj w nocy wreszcie wydarzy się najważniejsze wydarzenie modowe na całym świecie, to znaczy Met Gala. Będzie ona miała miejsce dokładnie o 3 nad ranem następnego dnia, czyli jutro we wtorek. Są to takie oscarowe nagrody mody, można by powiedzieć, tylko nie mamy tu żadnego jury, a sami tutaj oceniamy te stylizacje. Jest to coroczny też bal taki charytatywny, organizowany przez Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i oficjalnie chodzi o wsparcie Instytutu Kostiumów akurat w tym roku. No, ale nie oszukujmy się, tutaj nikt nie zwraca zazwyczaj na to uwagi, tylko patrzymy na te gwiazdy, na te stylizacje, na nowe osoby, czasami nowe związki. Tegoroczna edycja ma już swoje hasło przewodnie, a to właśnie ono ustawia całą tą otoczkę i całą tą grę, która się tam ma wydarzyć, no bo ten dress code tutaj jest też charakterystyczny dla tej imprezy. Tym razem hasło brzmi Costume Art, czyli tutaj wydaje mi się, że możemy pobiec totalnie w sztukę, w teatralność, chaos, przesadzenie z możliwymi kolorami, strukturami, materiałami. Będzie tutaj absolutnie wszystko. Standardowo transmisje i relacje prowadzone są online przez media modowe oraz kanały społecznościowe związane z Vogue. Czyli tak jakby każdy może po prostu uczestniczyć w tym wydarzeniu, tylko siedząc w dresie na kanapie. No ale tutaj Met Gala oczywiście, no to nie tylko moda. W tym roku to wydarzenie znalazło się również pod lupą aktywistów. Pojawiały się zapowiedzi protestów, różnych akcji wymierzonych między innymi w Jeffa Bezosa, co no pokazuje, że ta impreza coraz częściej staje się takim taką sceną polityczną, gdzie można po prostu zostać zauważonym, pokazać się, pokazać swoje jakieś przekonania, czy właśnie hasła. No bo tak naprawdę ten świat luksusu, świat celebrytów, świat sławy, no nie jest nam dostępny na codzienność, więc kiedy jest takie wydarzenie, no to ci aktywiści chcą się jak najgłośniej odbić w tym świecie. No ale to też jest jakby część tego całego wydarzenia i praktycznie co roku ma to miejsce w różnego rodzaju sferach. No i właśnie to dlatego Met Gala jest taka fascynująca. No to event, który jednocześnie i celebruje tą kreatywność i ten przepych w świecie mody. No i ta estetyka, vibe całego wydarzenia jest niesamowicie zapierający dech w piersiach.

0: zamiast ogromnej sceny, tłumu, chaosu, dźwięku, wielkich głośników, będą ogródki działkowe, a dokładnie mam na myśli tutaj projekt Enklawę, który już miał premierę w tamtym roku i doczekaliśmy się drugiego sezonu. Jest to kameralne, to są to kameralne koncerty artystów w wśród zieleni, ciszy i takiego pięknego wiosenno-letniego klimatu. Jest to projekt właśnie oparty na tym, na tej bliskości z publicznością, na nową aranżację, taką właśnie klimatyczną, który ma nadać taki luz i taki bezpośredni kontakt między artystą a słuchaczem. Do tej pory mogliśmy usłyszeć Sobla, Kaja, PZ-a czy Brodkę. Każdy też występ był w wersji live, który można było bez problemu znaleźć w internecie. No i teraz na nowo wraca ten projekt z drugim sezonem, ogłoszono line-up i mamy tutaj Sanach, Sokoła i duet Fukaja i Liwki. Czyli będzie znowu trochę popowo, trochę rapowo, trochę nowych osób, troszkę starych osób. No czyli tak po prostu typowo nowy sezon.
1: Jestem bardzo ciekawy zwłaszcza osób śpiewających, w sensie na przykład Liwki bądź Sanach, bo one bardzo do tego, jakby Sanach to totalnie do tego pasuje moim zdaniem, a Liwka jeżeli też zaaranżuje inaczej niektóre swoje utwory, czy właśnie tutaj to konkretnie będziemy chyba bazować tylko na tych z Fukajem, to też z tego może wyjść coś niesamowitego, bo Fukaj w tej najnowszej płycie zresztą bardzo dużo eksperymentował, było dużo gitary, było dużo grania muzyki na koncertach na żywo, więc myślę, że tutaj zobaczymy w pełnej okazałości te jego utwory. Jestem bardzo ciekawy też Sokoła.
0: Ja chyba właśnie jestem jego najbardziej ciekawa.
1: To ja tamtego duetu, ale Sokoła też, ze względu na to, jak on jest kreatywny, jak długo jest na tej scenie i ciekawe, co jeszcze jest w stanie nam zaprezentować.
0: No właśnie, mi się wydaje, że to będzie jakieś mega spektakularne, no bo on tak naprawdę obracał się w swoich piosenkach w bardzo różnych środowiskach i wydaje mi się, że on potrafi się tak wpasować do każdego, do każdej atmosfery, do każdego vibe'u, że w każdym świetle wygląda super. A znowu do Sanach mam takie coś, że jak najbardziej ja widzę tam wszystkie teledyski nagrane na tym ogródku działkowym i turbo mi pasuje do tego klimatu, ale jak dziewczyna, która wyprzedała stadiony, ma pomieścić swoich fanów na tym ogródku działkowym?
1: No na pewno nie zrobi ogłoszenia na Instagramie, żeby wpadać, bo to byłby autentycznie jakiś przesyt, co się nie dałoby się na te ogródki w ogóle wejść. Jestem ciekawy, jak w ogóle ogra to od strony produkcyjnej cała właśnie Enklawa, bo oni dają dużo ciekawych treści, na przykład rozmowa Materny, Krzysztofa Materny z Soblem, tutaj jakieś behind the scenes, które są bardzo krótkie, ale treściwe, czy na przykład Kaja, która jest zapętlona do 8 godzin, która czyta książkę i są dźwięki z ogródka. Jestem ciekawy, co przy okazji tych nowych person będą w stanie nam pokazać, a są to osoby na tyle kreatywne, że myślę, że naprawdę dużo.
0: Więc i że ja możemy się spodziewać super rzeczy.
1: Ja na to bardzo czekam. Off Radio.

Idź przodem, bracie, to chyba jeden z najgłośniejszych, dramatycznych, takich trochę thrillerowych seriali z polskiego podwórka z 2024 roku. I również dla mnie jest jakiś szczególnie wyjątkowy, strasznie mi się podobał i jakoś bardzo mi przypadł do gustu ze względu na

0: jeden z lepszych aktorów polskiego nowego pokolenia. Też robi karierę zagraniczną w głośnych filmach, czy to grał nawet z Jasonem Stathamem w jego ostatniej produkcji. No, chłopak robi dobrą robotę i świetnie się do tego nadaje. No i oficjalnie został potwierdzony drugi sezon serialu. Prawdopodobnie możemy się go spodziewać jeszcze w tym roku. No i oprócz tego, że ten pierwszy sezon świetnie się przyjął w Polsce, no to też triumfował za granicą, więc no to tutaj też jest jakiś sukces dla naszej polskiej branży filmowej.
1: Tak, jestem ciekawy, czy sceny wszystkie kaskaderskie, czyli te wszystkie sceny balistyczne z bronią, tych wjazdów jakby będą tak dobrze pokazane jak w pierwszym sezonie, ale wydaje mi się, że jeżeli w pierwszym było tak to dobrze zrobione, to w drugim może Netflix więcej kasy jeszcze włoży i będzie jeszcze bardziej spektakularnie.
0: To byłoby super, bo i tak ten pierwszy sezon robi ogromne wrażenie. W ogóle jest bardzo głęboki ten serial. Ma bardzo dużo różnych postaci z różną przeszłością i każdy jest w jakimś tam stopniu omówiony. Jest bardzo dużo dramatów, traum, głównie tutaj tego głównego bohatera, czy to po wojsku, czy to po tym przypadkowym morderstwie, czy w ogóle pracy w służbach specjalnych, jak i później w tym środowisku przestępczym. Jest tutaj właśnie dużo o rodzinie, o takiej lojalności, odpowiedzialności, honorze, konsekwencjach z własnych decyzji. Jest tutaj naprawdę tak dużo wątków i tak wspaniałe postacie. Aktorzy to tam są po prostu tak samo mega wyniesieni na jakichś lotach.
1: Bardzo jest to taki polski też serial, bo właśnie tak jak mówisz, jest dużo tej głębi, dużo tego dramatu, dużo takiej ciszy, gdzie główny bohater się zastanawia, co tak naprawdę ma zrobić i mierzy się też z tą przeszłością, jednocześnie nie będąc jakoś wysoko w tym rankingu, w sensie zrobił niesamowite rzeczy, bardzo dużo adrenaliny, a na początku serialu widzimy, że on wchodzi do mieszkania, które zupełnie odbiega trochę od jego stylu życia tak naprawdę i bycia, więc tutaj jest fajny ten kontrast na pewno. Po prostu tak jak mówisz, gra aktorska jest super. Zresztą główny aktor słynie z takich kryminalnych ról, takich ciężkich,
0: brutalnych.
1: Mhm. Tutaj fajnie go widać właśnie w roli głównego bohatera, a nie tam jakiegoś pomocnika złej osoby, jak to było w niektórych innych polskich serialach. Bardzo dobry też był w Klangorze. Nie wiem, czy widzieliście. Jeżeli nie widzieliście, to serdecznie polecam. Tam miał akurat też rolę czarnego charakteru.
0: No i jeszcze właśnie chciałabym zwrócić uwagę na tą obsadę, no bo oprócz Piotra Witkowskiego, Konrada Eleryka i Aleksandry Adamskiej będziemy mieć także nowe postacie. Tutaj będziemy mieć Łukasza Simlata, Bogusława Lindę, Michalinę Łabacz, Agnieszkę Grochowską i powraca także Marcin Kowalczyk. On był w pierwszym sezonie, było go mało i teraz ma być go po prostu więcej, więc jeszcze lepiej dla nas. I start thinking I should rob all these areas.

0: I pozostajemy w tematyce polskich seriali. Otóż 24 kwietnia premierę miał spin-off serialu Emigracja oraz Edukacja XD w twórczości Malcolma XD. Jest to bardzo enigmatyczna postać, odpowiada za na przykład Fanatyka, czyli mój stary jest fanatykiem wędkarstwa oraz również zrobił Wujka Foliarza. No i teraz trzecia część powraca do nas. Tutaj mamy spin-off, który dotyczy historii pana Wojtka, czyli Tyrowca z pierwszego właśnie sezonu z Edukacji XD. Tylko przypomnijmy, że Malcolm oraz Stomil musieli się dostać do UK i pan Wojtek w tym im pomógł. Opowiedział swoją historię życia, opowiedział, jak ciężko jest na tirach, ale on nie dyga, więc jemu ten fach nie jest straszny. Główni bohaterowie poznali też Szukiego oraz Wano, którzy właśnie w ekspedycji tutaj do nas wracają. Będzie jeszcze brat bliźniak Michała Czernieckiego, czyli pan Zbyszek. Będzie jeszcze Jola, z którą pan Wojtek pod koniec pierwszego sezonu jakiś tam romans nawiązał, oraz będzie ciotka, przez którą stracili dostęp do ojcowizny, do spadku i podziału ziemi. I teraz ekspedycja to będzie 5 krótkich odcinków polegających na to, że właśnie pan Wojtek ze swoim bratem bliźniakiem, czyli panem Zbyszkiem, będą próbowali z pomocą tych wszystkich bohaterów, których wymieniłem, niestety bez Malcolma oraz Stomila, przynajmniej nic nam o ich występie nie wiadomo, będą próbowali tą ojcowiznę odebrać. Czy mi się uda, to już musicie przekonać się sami. Myślimy, że coś wspomnimy o tym serialu wkrótce. Powtórzę tylko, Ekspedycja XD na Kanal Plus. Jeżeli nie widzieliście poprzednich sezonów, koniecznie zobaczcie Emigrację oraz Edukację XD, aby być w temacie i być na bieżąco ze wszystkimi bohaterami.
1: Off Radio Kraków.

Jeżeli chodzi o filmy sportowe, biografie, dokumenty różnego rodzaju, to jestem wielką fanką właśnie tych wszystkich dotyczących sportu. Nie mam czegoś takiego, że mam jakiś swój ulubiony sport czy ulubionych sportowców. Po prostu bardzo mnie fascynuje ich droga do i kariera ogólnie. Więc wszystkie możliwe seriale, czy to chodzi o Formułę 1, Last Dance, o piłkarzach wszelkiego rodzaju, nie wiem, hokeistach, ja jestem ogromną fanką takich rzeczy. I ostatnio właśnie na Netflixa wyszedł nowy serial dokumentalny Ronaldinho, jedyny w swoim rodzaju. Gdzieś już kiedyś powstał o nim jakiś film, który pamiętam, że go oglądałam, więc ta postać już mi była bardzo dobrze znana też po prostu przez moich braci, którzy byli jego wielkimi fanami, czy tatę oglądającego jego mecze też bardzo dobrze pamiętam. I już wtedy on tak jakby... On w ogóle był legendą, jak jeszcze normalnie grał, więc mój tata też zawsze był zafascynowany i wskazywał mi na niego, że zwróć na niego uwagę, bo to jest ktoś. Człowiek, który sprawiał wrażenie też trochę, jakby futbol był dla niego zabawą, niżeli sportem, niżeli jakimś środkiem do zarobków. I to było widać i na boisku, i poza nim. To jak się cieszył z tej gry, wszyscy nawet zwracali na to uwagę, że on grając jest cały czas uśmiechnięty. I on potem mówi, no ja po prostu sobie grałem, ja nie zarabiałem pieniędzy, ja nie, nie wiem, nie zdobywałem punktów dla reprezentacji, ja po prostu sobie grałem, ja się bawiłem świetnie, robiłem to, co kocham. I właśnie ja w tych wszystkich serialach, filmach o sportowcach najbardziej lubię to taką pokazano wtedy ich stronę, która nie jest normalnie pokazywana, no bo na właśnie boisku, czy na lodzie, czy na parkiecie nie widać tych rzeczy, nie widać emocji, jakimi są ludźmi, skąd pochodzą, jaką mają historię, a te filmy dokumentalne bardzo, bardzo dużo pokazują. Ronaldinho grał też w takich czasach, które dla nas są może niekoniecznie pamiętne, przynajmniej dla mnie, no nie śledziłam w tamtych czasach, kiedy on grał jakoś specjalnie piłki nożnej. Pamiętam jakieś pojedyncze mecze, które oglądałam z tatą czy z braćmi o walce w Mistrzostwach Europy czy w Mundialu, ale to zazwyczaj były po prostu reprezentacji Polski. Każdy inny mecz mnie bardzo nudził i tylko walczyłam o pilota. No ale Ronaldinho, tak samo jak Pele, tak samo jak Neymar były dla mnie takimi osobami bardzo znanymi. Gdzieś się zawsze obijałam o te nazwiska na plakatach, na ścianach w naszym domu. Więc tak samo jak zobaczyłam po prostu ten serial na Netflixie, mam takie, o nie, to ja muszę to od razu obejrzeć. I totalnie się nie zawiodłam, tutaj jest wspaniała historia. Bardzo pokazuje mi fenomen tej osoby, który w tamtych czasach spoczywał na niej. No bo tak jak właśnie wspomniałam wcześniej, no nie żyłam w tamtych czasach, nie kibicowałam mu wtedy i mi to teraz pokazuje, jak wielką osobą on wtedy był. Nie tylko w swojej rodzimej Brazylii, na swoim rodzimym kontynencie, ale też na całym świecie, no bo tak naprawdę, gdy przyszedł grać do Europy po kolei, czy to w PSG, czy w Barcelonie, czy w Milanie, no to było o nim cały czas głośno i on cały czas zdobywał te punkty. Poza tym niesamowicie gwiazdorska jest obsada tego serialu. Mamy tam wypowiadającego się Garinie, samego Ronaldo, Zico, Cafu, Rivaldo, Neymara, Messiego. Naprawdę bardzo dużo osób, które bezpośrednio z nim w tamtym czasie były. No i też widać taką fajną zażyłość między nimi, że mimo tego, że na boisku są czasem rywalami, to i tak świetnie się potrafią dogadać, doceniają i szanują siebie nawzajem. No to jednak ten sport pokazuje, że łączy. Dodatkowo było bardzo dużo wyjaśnionych kwestii odnośnie hejtu, jak on to przeżywa. W ogóle ja mam w szoku, że on to przeżywa dalej do tego momentu, mimo że to już było 10, 15, 20 lat temu, a to gdzieś tam dalej się na nią odbija. Też jakoś tak pamiętałam, że Ronaldinho to jest jakiś bardzo stary piłkarz i pewnie ma już 60 lat, otóż nie, ma 47 i swoją
Karierę piłkarską tak naprawdę zakończył w 2015 roku, czyli jeszcze mogłam go gdzieś tam kojarzyć, ale to już były takie ostatki, kiedy już gdzieś tam jeszcze grał w jakimś futsalu, kiedy się przerzucił, no bo był takim właśnie wyrzutkiem. Tak naprawdę nie przez złą grę, a przez hejt, który go zniszczył w tamtym czasie. Co było, oglądając, dla mnie bardzo przykre, jak po zdobytych 5 mistrzostwach świata nie udaje mu się zdobyć tego 6 i zostaje po prostu zrównany z ziemią i tak się przykro kończy jego kariera, a tak naprawdę zrobił bardzo, bardzo dużo dla piłki nożnej na całym świecie tak naprawdę. Jest dostępny dosłownie kilka odcinków tego serialu i no naprawdę z całego serduszka polecam wam go obejrzeć, bo to jest niesamowita historia o wytrwałości, o marzeniach, o pracy nad sobą i o tym, jak niesamowita kariera potrafi zostać zburzona w kilka sekund tak naprawdę przez drugiego człowieka. This is God's plan, he said it to me. An angel I ever saw in my bed in a dream, singing. You don't know what you're yet to achieve, and you're destined for some shit you would never believe. Now the garden same size as Adam and Eve's. I got trees, a forest, you better believe. For the bass and the treble, I treble the fee. I can't wish my ex the best, she would end up with me. How can I sleep when there's money to get with the team? You disrespect the 16, your head on a beam. For the lust of the money, the head of the queen. I done shit I didn't think I could ever redeem. I'm from south where they struggle with saying your name, but it's easy when pronouncing you dead on the scene. So when you see me on these

0: Film o jednej z największych ikon muzyki w historii, czyli o Michaelu Jacksonie. Biograficzna opowieść o człowieku, który był piosenkarzem, był artystą, a z czasem stał się ogromnym, wielkim fenomenem, zjawiskiem kulturowym, królem popu, i te tytuły można by wymyślać. Film sam skupia się na drodze właśnie Michaela Jacksona od dzieciństwa w Jackson 5 przez pierwsze solowe kroki, aż po moment, w którym jego kariera zaczyna eksplodować tak globalnie. Czyli tak naprawdę opowiada nie całe życie, ale o tym, jak powstaje cała jego legenda, cała jego otoczka i cały jego fenomen.
1: Za opowiedzenie historii odpowiadają bardzo ciekawi ludzie. Myślę, że chyba najciekawszym człowiekiem, który stał przy tej produkcji, jest John Logan. Jest on m.in. współscenarzystą Gladiatora, słynnego Gladiatora. Za reżyserię odpowiada Anthony Fuqua, za zdjęcia Robert Richardson wraz z Dionem Bebe. Warto jeszcze wspomnieć, że w produkcji jest na przykład John Branca, czyli prawnik Michaela, który ma też swoją rolę w filmie, jest grany przez Milesa Tellera. No ale właśnie, może opowiedzmy sobie o postaciach. To za Michaela, w rolę Michaela wciela się Jafar Jackson, jest on jego bratankiem. Mamy Juliano Valdi, który gra małego Michaela Jacksona. Mamy jeszcze Colmana Domingo, bardzo znanego aktora, który wcielił się w rolę ojca Josepha Jacksona. Mamy Nia Long, która wcieliła się w matkę, no i właśnie wspomnianego Milesa Tellera. Miles pojawia się mało w sumie na ekranie, aczkolwiek jest to bardzo istotna rola. Jest to tak chyba w sumie można powiedzieć tuż po jego kierowcy pierwszy taki mężczyzna, który pokazał mu, że da się to zrobić, i on zawsze, przynajmniej w tym filmie, stał przy Michaelu i go wspierał. Był z jednej strony zachwycony tym, co on robi, jak pomaga dzieciom, bo bardzo dużo takich sytuacji dobroczynnych było właśnie pokazanych. No a jeżeli chodzi o właśnie bratanka Michaela Jacksona, uważam, że sobie poradził bardzo, ale to bardzo dobrze. Nie wiem, co sądzisz?
0: Jak najbardziej, we wszystkim, co można było, w czym można było odwzorować Michaela, to on to zrobił, czy to w ruchach tanecznych. Głosu tak jakby nie mieliśmy zawsze podkładanego, jeżeli chodzi o muzykę, ale jego naturalny w dialogach był tak podobny do Michaela Jacksona, że to jest aż niemożliwe. Ale no faktycznie największe wrażenie zrobiły na mnie te jego ruchy, które no moim zdaniem były albo identyczne, albo nawet bardziej ikoniczne niż sam Michael robił na scenie.
1: Właśnie o tym dokładnie chciałem powiedzieć, że ta cała choreografia i to, jak on jest gibki, jak się ruszał, jak to wszystko było ujęte, było naprawdę czymś niesamowitym. To było super
0: odwzorowane. To są chyba te geny jednak.
1: Tak, jeżeli chodzi też o aktorstwo, to tutaj bardzo mi się, w sensie może aktorsko, nawet cała postać ojca Jacksona była bardzo dobrze przedstawiona. Te soczewki, które miał, nie wiem, czy zauważyłaś,
0: te
1: oczy były jego takie złe, takie kocie chytre oczy, które od razu wskazywały, że ej, on jest tym złym. No tutaj Colman Domingo naprawdę super odegrał rolę. A o czym jest ten film tak naprawdę i w jaki sposób przedstawia życie Michaela, to porozmawiamy sobie już po przerwie. Off Radio.

0: I wracamy sobie po tej krótkiej przerwie do omawiania filmu Michael. Tutaj mowa oczywiście o filmie o Michaelu Jacksonie, który aktualnie jeszcze leci w kinach, więc zapraszamy serdecznie właśnie do wszystkich kin, nie tylko w Krakowie, w całej Polsce oczywiście. I przejdźmy sobie do fabuły, bo tak naprawdę poznajemy Michaela, ty powiedziałeś, że jakby kończymy przygodę z ekranową postacią w momencie, gdy on jest na tym absolutnym topie, ale poznajemy go w momencie, gdy jest w ogóle nieznany. On, ani jego rodzina, nazwisko Jackson jeszcze nic w branży muzycznej nie znaczy. Poznajemy go i tutaj, jak rozmawialiśmy, też mocno się przede wszystkim wybija ta rola ojca, który jest bardzo surowy. Ludzie już w środowisku muzycznym zauważają, że Michael ma jakiś specjalny dar i się wyróżnia. I na szczęście pojawiają się osoby, które pomagają mu wyciągnąć całą tą esencję tego, że pięknie śpiewa. Bardzo mi się podobała rola tutaj może nie tyle kierowcy, co jakby kompana życiowego naszego głównego bohatera.
1: No ogólnie jak się tak słyszy różne historie, to ten ochroniarz często staje się takim twoim cieniem, więc naturalnie jest twoim sprzymierzeńcem, przyjacielem, opoką. I tutaj świetnie została przedstawiona ta postać.
0: Postać Billa.
1: Który jest też zawsze po stronie Michaela i zawsze też będzie dbał o jego dobro, nawet bardziej niż ten jego ojciec. Ojciec faktycznie jest tutaj bardzo twardo stąpający po ziemi, bardzo surowy względem swoich dzieci. I tutaj właśnie czasami chce ich wyzyskiwać dla własnych korzyści. I to nie jest tak, że on jest faktycznie taką twardą osobą wobec nich, ale również wobec innych dookoła. Już w niektórych fragmentach można zauważyć, że nawet producenci Michaela boją się go, boją się mu coś zaproponować, współpracować z nim. Już w późniejszej fabule tego filmu jest tak majestatyczną postacią, czy paląc te cygara, czy nosząc się w tych na pewno bardzo drogich ciuchach, no daje takiego dystansu, powagi, szacunku, siłą rzeczy, no ale wzbudza ten taki strach, który Michaelowi towarzyszy na co dzień. On cały czas się go boi, bo czuje się kontrolowany, nie może robić nic własnego, nie chce się mu przeciwstawiać, bo troszeczkę ten ojciec nim manipuluje, że niby rodzina się od niego odwróci, jeżeli pójdzie we własną solową karierę, że nie będzie miał żadnego wsparcia, że on nic by nie osiągnął, gdyby nie rodzina. A tutaj tak naprawdę na każdym kroku w filmie jest pokazywane, jak sam talent Michaela no wyniósł go na ten piedestal. On nie potrzebował dużo pracować, nie potrzebował mieć twardej ręki nad sobą, on ten talent miał totalnie wrodzony, słuch wrodzony, ruchy wrodzone. Oczywiście tak jakby je praktykował, ale on nie praktykował je po to, żeby po prostu się nich uczyć, tylko z czystej pasji.
0: Ja trochę rozumiem tutaj, może nie oburzenie, ale takie, chociaż w sumie tak, oburzenie ojca na Michaela. Rozumiem z tego względu, że tak jak mówisz, tak, to jest jakby czysty talent, ikona, najpopularniejszy, najbardziej może uzdolniony piosenkarz wszechczasów, który nie tylko śpiewa, ale tańczy i po prostu wszystko, który też miał ciekawą tą formę jakby kontaktu z ludźmi, zero wywiadów, tak, zero prasy, zero takiej promocji personalnej, osobistej.
1: To jest niesamowite w ogóle.
0: Tak, i on powiedział, że to był zabieg celowy. To jest bardzo ciężkie, w sensie bardzo mi się to podoba, bo...
1: Ale to wyszło tak, wiesz, totalnie naturalne. On zbudował ten fenomen, wiesz, zero kontaktu, że takiej tajemniczości, po prostu chcąc być niedostępnym, a nie żeby po prostu wzbudzać jakąś niepewność i podsycać ich tylko żar, że oni mnie nie znają i przez to będą bardziej mnie lubić i będą mnie wywyższać wyżej. Nie, on po prostu nie chciał mieć tego kontaktu i to sprawiło samoistnie, że wszyscy go jeszcze bardziej pragnęli.
0: Tak, to prawda. Bycie niedostępnym w tym przypadku było bardzo takim zapalnikiem, że jeszcze bardziej chcemy go poznać, ale bardzo fajne było to, jak on jest otwarty do ludzi tak bezpośrednio, jeżeli już ich spotka. Czy to na przykład scena w sklepie, czy sceny, gdzie sam leżał w szpitalu i pomagał innym ludziom, którzy mieli dużo gorzej, spotykał się z nimi, dawał autografy, bawił się. Ostatecznie do tego filmu można mieć taki zarzut, że...
1: Jest wygładzony.
0: Jest bardzo wygładzony.
1: Ale i tak jakby możliwe, że tak jest, ale w tych wszystkich scenach kontaktu z fanami ja widziałam tą autentyczność, bo no nieraz widziałam w mediach faktycznie, jaki on ma stosunek do wielu osób, do swoich fanów, do innych gwiazd. Bardzo z szacunkiem, bardzo kulturalnie zawsze podchodził. Tak jakby na pewno były jakieś afery i było ich mnóstwo, ale kto w tamtych czasach w takim show biznesie takich awantur by nie miał?
0: Może awanturach tutaj ciężko się zagłębić w to, bo to jest tak szerokie, to jest tak dużo gdybania. Zresztą film sam tego nie porusza, więc może to pomijmy. Jest co prawda dużo tych scen i nawiązań do dzieci w kontekście, jak bardzo on lubił tą młodzież i lubił z nimi spędzać czas, lubił, sam się trochę czuł takim dzieckiem. Więc wydaje mi się, że tu też jest może taka delikatna próba wybielenia, jakby pokazania jego osobowości i jego prywatnego podejścia, że ej, to jest totalnie jakby normalne. I w ogóle w pewnym momencie był zbyt cukierkowy ten bohater dla mnie. Jeżeli był taki naturalny, to super, ale ciężko mi uwierzyć w tego bohatera, wiesz, co chodzi? On cały czas się uśmiecha, dostaje od tego ojca.
1: Jest bezproblemowy.
0: Tak, totalnie wszystko mu przecieka, jest okej, nie ma żadnego problemu. Tego PR-owego, takiego najlepszego ukazania go ze wszystkich stron.
1: Że mało było tej szczerości takiej.
0: Wydaje mi się, że tak. Nie było za dużo, wiesz, płacz, krew, emocje.
1: Przemęczenie, które zazwyczaj towarzyszy.
0: Tak, właśnie też nie było tego przemęczenia. Nie było sceny...
1: A tutaj jest się czym zmęczyć, jak on tak lata po tej scenie.
0: Absolutnie, tak. I wiem, że on był w tym gazie przysłowiowym, ale... Często te właśnie ujęcia były potem przeplatane tymi koncertami, które mam wrażenie, że czasami się delikatnie dłużyły.
1: No ja mam na ten temat kompletnie odmienne zdanie, ale o fenomenie właśnie tych koncertów opowiemy sobie później.

0: I wracamy sobie po przerwie do naszej audycji Of Course w Off Radio Kraków. Przypomnijmy, że rozmawiamy o filmie Michael. Oczywiście chodzi o tego Michaela Jacksona. Tak jak mówiłem jeszcze przed przerwą, mi delikatnie się dłużyły te wszystkie stawki koncertowe. Równie dobrze jest to na YouTubie, więc wydaje mi się, że takie nakreślenie tego by wystarczyło. Jakie jest twoje zdanie, Marysia, na ten temat?
1: Ja jestem fanką tego, bo dla mnie zazwyczaj jest tego bardzo mało w tych filmach biograficznych o innych artystach, tych takiej muzyki, a ja faktycznie czułam się, jakbym była na tym koncercie i jakbym go faktycznie słuchała i miała takie poczucie, jak ja bardzo chciałabym to usłyszeć na żywo. I to, że grał tam tak jakby oryginalna muzyka, oryginalny głos Michaela, było jeszcze lepsze. Ja po prostu tak jakby wtedy rozumiałam, czym tak się wszyscy jarają.
0: Wydaje mi się, że ja miałem taki odbiór, że te wydarzenia i twórcy w ogóle mega selekcjonowali, co pokażą, a co nie. I że właśnie tych PR-owych takich zagrań było bardzo dużo. Mhm. Ja będę tutaj trochę tak bardziej w ofensywie.
1: Mhm. Ale to dobrze, no w sensie, tak jakby ja też nie mam wrażenia, że Michael Jackson był idealny i on w ogóle nie miał wad, tak jak w tym filmie, bo troszeczkę też tak pokazali. No tylko jednak dla mnie też takie filmy są troszeczkę, nie troszeczkę, są głównie dla fanów, którzy chcą tą postać, wiesz, tak jakby chcą mieć ją przedstawioną taką jako faktycznie taką wygloryfikowaną, taką
0: no właśnie,
1: super, jako taki, wiesz, kogoś, kogo się naśladuje. No bo z reguły ludzie nie chcą słuchać o problemach i o takich rzeczach.
0: Mi się wydaje, że tutaj możemy zastanowić się, kto jest jakby docelowym odbiorcą tego filmu, bo ja przyznam się, nie wiedziałem nic zbytnio tak naprawdę o Michaelu Jacksonie. Wiadomo, że wiedziałem to, co wszyscy, ale nie zagłębiałem się nigdy w żadną biografię, nie oglądałem chyba żadnego filmu biograficznego.
1: Ja też podobnie jakoś nie interesowała mnie ta postać i nie czułam takiej sympatii jak niektórzy, ale to też jest spowodowane tym, że no to nie jest, nie wiem, rockman naszych czasów, ale na tamten moment no dał się poznać jako taka właśnie niesamowita postać, czy to przez to, jak mówiliśmy wcześniej, swoją taką barierą przed mediami, dodatkowo jeszcze jego wyjątkowość, dziwne przyzwyczajenia, bo też takie miał, jego choroby, zmiana wizerunku, no tego było po prostu non-stop coś i non-stop było o nim głośno i cały czas robił wspaniałe rzeczy. Czy to chociażby nawet ten refren nagrany do We Are The World, kiedy zbierali pieniądze na Air Africa. No, on dużo miał takich właśnie akcji charytatywnych, nie wiem, właśnie dla społeczeństwa. On też bardzo aktywnie działał społecznie. No więc dla mnie ten film w takim wydźwięku, jaki był, czyli troszeczkę wygloryfikowany i taki wygładzony, miał na celu pokazać klimat tamtych czasów, jak dla tamtych ludzi, kim był, co znaczył, jak wyglądał jego fenomen. No i dla mnie właśnie było to takie zrozumienie, jak on potrafi się świetnie ruszać, co w ogóle jest nie do powtórzenia, jak on potrafi świetnie śpiewać, jaki ma słuch, modelować głosem, jakie robi performance'y, bo on też patrzył na tą scenę swoim okiem. On to chciał robić po swojemu. Wszystkie te scenariusze, ja to już usłyszałam wcześniej, że on głównie tutaj dowodził reżyserów swoich teledysków. No i fajnie, że to zostało też pokazane w filmie. No i że był taką no, niesamowicie kreatywną osobą, która do dzisiaj jest fenomenem. Ja nie jestem w stanie ci powiedzieć, kto jeszcze inny potrafił się aż tak świetnie ruszać, dodać do tego muzykę, mieć świetny słuch i no, nie zatracić się w takim świecie, w jakim

0: Więc dla mnie jest ten film ciekawy, interesujący. No pytanie, jaki jest on dla osoby, która jest faktycznie tym fanatykiem, czy tego oczekuje. Wydaje mi się, że może być dla takich osób troszeczkę mało, czy dla osób starszych od nas, bo powiedzmy oni to wszystko widzieli, zresztą te koncerty są na YouTubie, nie? Więc tutaj mam właśnie ten zarzut do twórców, że troszeczkę moim zdaniem były przyciągnięte te koncerty, bo jakby to jest dostępne i to nie jest, wiesz, to nie jest coś, czego my nie widzimy. To nie są te smaczki takie catchy rzeczy, które są najbardziej ciekawe dla widza, ale ostatecznie jako przedstawienie postaci może też ludziom, którzy włożyli w ten film hajs, mieli prawo do wizerunku Michaela, może też chodziło o to, żeby przedstawić tą jego taką inność i trochę, wiesz, ta Nibylandia, Piotruś Pan.
1: Bardzo mi się podoba ten wątek.
0: Tak, wiesz, właśnie ten kontekst, że ma kontakt z dziećmi, że sam oglądał seriale i grał w gry dla dzieci i był bardzo taki, no można powiedzieć, nie wiem, dziecinny.
1: Infantylny,
0: ale w kontekście jego twórczości on nie był obarczony żadnymi problemami. W sensie kontakt z ojcem był czymś mocnym, ale można powiedzieć, że on żył w takiej bardzo mocno bańce, no bo nawet...
1: Mi się wydaje, bo wiesz co, bo więcej tych afer, tych problemów miało miejsce później, do którego ten film nie dochodzi jeszcze. Ja dużo kojarzę takich afer różnych z nim związanych i no one wydarzyły się znacznie później, tak? No nawet bym powiedziała, że niedługo przed jego śmiercią.
0: Mm-hmm. No tak, te rzeczy też wypływały w ogóle, więc nie dziwię się, że ludzie chcieli, produkując ten film, przedstawić go w jak najlepszym świetle i uniknąć tego. Tak, im dłużej rozmawiamy, tym bardziej czuję jakby perspektywę chyba twórców, że to była taka trochę laurka i to jest totalnie okej. Okay. To jest totalnie okej. Okay. Ostatecznie był, tak jak mówiliśmy, bardzo dobrze zagrany, był ciekawie nagrany, podobały mi się te wszystkie insajdy, ta relacja z kierowcą była dla mnie super, no a jeszcze została przed nami charakteryzacja, tak, i wcielanie się w rolę przez inne osoby, tak jak na przykład właśnie Domingo, więc o tym sobie porozmawiamy już po przerwie.
2: Off Radio Kraków.

0: Film biograficzny Michael o Michaelu Jacksonie. Omówiliśmy sobie już obsadę, produkcję, fabułę, wątki tam poruszane. Jednak moim zdaniem największą uwagę należy zwrócić na charakteryzację. Oczywiście samego Jaffara Jacksona, który został turbo podobnie przedstawiony do samego Michaela, ale również na takiego Colmana Domingo czy Nia Long. W rzeczywistości oboje są pięknymi ludźmi, młodymi, szczupłymi, pięknymi po botoksach, a w filmie są ucharakteryzowani jako typowe małżeństwo z lat 70-tych, i są tak niesamowicie przedstawieni, oczywiście wizerunkowo, że no niesamowicie to oddaje klimat i tamtych czasów, czy to przez zwyczajne fryzury, ubrania, biżuterię, takie rzeczy, po nawet te specjalne maski, naklejki na twarz, makijaż sam. No, za charakteryzację odpowiada Bill Corso, który pracował także w produkcjach jak Deadpool czy Bombshell. No i tutaj tak samo z, nie wiem, minuty na minutę, kiedy te lata się przyciągają i bohaterzy dorastają, zmieniają się, czy nawet ten Michael Jackson, kiedy mu ta cera zaczyna jaśnieć, to też jest pokazane i no po prostu no, wszystko jest tak super zrobione w tym klimacie, że ja byłam pod wrażeniem. Tak samo kostiumy, świetnie dopasowane, idealnie odwzorowane, jak to było na oryginalnych teledyskach, które możemy znaleźć w internecie. Także no te dwie rzeczy, no mogą się gdzieś znaleźć w nominacjach do Oscara, moim zdaniem.
1: Tutaj myślę, że największą uwagę wiadomo, że Jaffar, który jest tak charakteryzowany na Michaela. Miles Teller miał perukę, nie wyglądał jakoś specjalnie inaczej. Dało się go bardzo poznać. Mm-hmm. Największą metamorfozę wydaje mi się, że wspominany Colman Domingo, który grał Josepha. No te soczewki, ten taki on wyglądał na chytrego. Mm-hmm. Wystarczyło na niego popatrzeć i widzisz, że chce wyciągnąć od ciebie jak najwięcej kasy.
0: Tak jakby on też jest taką postawną osobą, ale w filmie jest taki ciężki, no tak, taki groźny
1: ciężki
0: charakter.
1: Dużo go jest, jest taki
0: stanowczy, silny,
1: nieprzewidywalny, tak.
0: Widać tą moc po nim i taką sprawczość. Nawet ta szczęka taka bardzo rozbudowana, wiecznie naburmuszona, brwi takie nastroszone. No, budzi taką grozę.
1: No, ale jak sobie patrzyłem właśnie na zdjęcia Josepha, oryginalne, no to wygląda jak boss jakiejś mafii dosłownie. Naprawdę jest on straszny i z wyglądu bym powiedział nieprzyjemny. W ogóle do prowadzenia jakiejś konwersacji. No właśnie, jeszcze wracając właśnie do Michaela, do głównej postaci, do Jaffara, to było ciekawe, bo w pewnych momentach mam wrażenie, że był jakiś tak delikatnie odstawała jego wygląd w poszczególnych scenach, bądź nawet ujęciach. Nie wiem, na ile było zrobione tam rzeczy na planie, a na ile komputerowo była jego twarz przerabiana, bo w tym trzecim akcie to mam wrażenie, że już tutaj zahaczaliśmy o prawie 1:1 podobiznę, nie? Naprawdę, to było bardzo, bardzo mocne.
0: Po zwiastunie tego nie widać, bo też miałam takie, taki średnio podobny jest. Ale
1: tak,
0: jak już potem były...
1: Tak, patrzył na Michaela Jacksona z internetu.
0: Tak, ale właśnie już później to nie, ja byłam pod wrażeniem, zwłaszcza te ostatnie momenty, tych już takich teledysków do Thriller czy Beard.
1: Też no, on no był starszy, był bardziej dojrzały.
0: Ale wszystko, włosy też tak ułożone charakterystycznie, jak my już znamy. No bo to jeszcze takie afro to było na tyle dawno, że jeszcze nawet za dużo zdjęć wtedy jego nie było. A te charakterystyczne loczki, czy ten spiczasty nos, które my pamiętamy, identycznie, no nie do rozpoznania.
1: W sumie nie dziwię się też twórcom, bądź rodzinie, czy osobom, które właśnie są w stanie mieć wpływ na ten film, że nie pokazali też późniejszego wyglądu Michaela, bo on cały czas przeżywał glow up. Z minuty na minutę wyglądał coraz lepiej i nie było scen, gdzie on by wyglądał gorzej. Co prawda było przedstawione często takie, były przedstawione takie nerwowe ruchy, jak się malował, czy schodzi ze sceny i od razu się tu poprawia, albo z kolei jak się rozbiera, to widać takie niezadowolenie. On był takim perfekcjonistem, widzę, pod względem wyglądu, ale z drugiej strony, no jeżeli jesteś performerem, człowiekiem, który ma być znany najbardziej na świecie, a już zapełnia stadiony, no to on sam mówił, ten nos musi być idealny do zdjęć, to jest do zdjęć. Ja będę miał okulary, ja będę tajemniczy, ja nie będę pozował, ale ludzie będą robić te zdjęcia i ludzie będą patrzeć. Więc tak tutaj trzeba ci przyznać rację, trzeba pochwalić po prostu scenografów i charakteryzatorów.
0: Dodatkowo na pochwałę również moim zdaniem należą te koncerty. Wiem, że nie jesteś fanem tego, że jak one długo trwały, jako część tego filmu zajmowały, ale sam performance tego, czy ten taniec, jak ja po prostu, on pierwszy raz zrobił ten moonwalk, to ja miałam wrażenie, że ja go widzę po raz pierwszy i to jest taka innowacja, że w ogóle wow, jak on to zrobił, a to wiesz, już było zrobione kilkadziesiąt lat temu. On już to zrobił, a ja miałam wrażenie, jakbym to zobaczyła pierwszy raz i jakbym to ja zobaczyła to na żywo. Tak samo cały koncert. Ja, wiesz, śpiewałam razem z nim, bujałam się na tym fotelu w kinie i przez to, że one tak długo trwały, to ja miałam wrażenie, jakbym tam faktycznie była z tymi młodymi ludźmi, którzy skakali i mdleli pod tą sceną i wszystko tam było. I ten taniec, i ta muzyka, która była po prostu piękna. Jeszcze przez to, że było takie brzmienie koncertowe, to ona jeszcze bardziej wybrzmiewała niż na słuchawkach na Spotify, jak normalnie słuchamy, więc no to no faktycznie jeden do jeden odwzorowanie tych oryginalnych koncertów. I tutaj mam nawet chociażby porównanie do innych filmów, które opowiadają biografię znanych piosenkarzy, czy to ostatni, co mieliśmy o Bobie Dylanie, czy nie wiem, o Bohemian Rhapsody, o Whitney Houston, Celine Dion, tego jest tak jakby dużo. I głównie właśnie te filmy innych piosenkarzy skupiają się właśnie jak to jest im ciężko, jakie to oni musieli bariery pokonać i ta muzyka bardzo często odchodzi gdzieś na bok, a w tym filmie jest bardzo pokazane, jak ta muzyka bardzo znaczyła dla Michaela, jaką ona była częścią jego życia i jak wiele od niej zależało. I oczywiście już wspomnieliśmy, że nie było tutaj wiele problemów, wiele jakichś dramatycznych sytuacji. Nie było tych dramatów, bo była cały czas ta muzyka, którą on żył i o której on cały czas mówił i z której głównie żył. No tak jak też wcześniej wspominaliśmy, nie opierał się na tych tabloidach, bo nie chodziło też o takiej popularności, mu chodziło właśnie cały czas o tą muzykę i to działało, to się sprzedawało i to wyróżnia ten film od innych.
1: Dokładnie. Ten film od innych wyróżnia też to, że nie wiem, czy wiesz, początek musiał być nagrany w ogóle na nowo. Wiadomo, były te wszystkie oskarżenia oraz aresztowanie Michaela Jacksona i reżyser chciał ten wątek poruszyć, a poruszył go i go nawet nagrał. Film zaczynał się od tych dramatycznych aresztowań właśnie w 93 roku. Jak podaje tutaj Filmweb, właśnie reżyser w rozmowie z Dean New Yorkerem mówił, że nagrali te sceny, jednak musiały zostać usunięte. Byłby naprawdę mocny początek, zdecydowanie inny niż ten, który ostatecznie zobaczyliśmy. Musiały zostać usunięte. Nie wiem, jakim cudem i jak można było przeoczyć to, że w ugodzie Michaela Jacksona było właśnie poruszone, że w żadnym filmie sankcjonowanym przez Jacksona jego spadkobierców nie może się pojawić najmniejsza wzmianka o Chandlerze, bo tylko możemy przypomnieć, że Michael Jackson zapłacił 23 miliony dolarów w ramach uniewinnienia go, w ramach ugody z właśnie Chandlerem i jego ojcem, który przez którego został oskarżony właśnie o haniebne czyny. Reżyser mówi, że chciał poruszyć ten temat, bo on sam w te oskarżenia w ogóle nie wierzy. No jeżeli tutaj stawiamy na sądy i na tą sprawiedliwość w cudzysłowie, no to musimy wierzyć, że Michael Jackson był niewinny, bo takie było ostateczne zdanie osób, które tym się powinny zajmować. No ale to taka właśnie ciekawostka i wydano przez to na film dodatkowe 15 milionów dolarów, więc była to niemała wpadka. wydaje mi się, że ten film byłby troszkę pewniejszy i taki, taki bardziej szczery, bardziej pełny, aczkolwiek tej ostatecznej wersji nie widzimy, nigdy nie zobaczymy, widzimy tylko to, co można było pokazać i tutaj ze strony jednej rodziny, jak i rodziny, która oskarżała Michaela Jacksona. A ostatecznie ja bym temu filmowi dał taką szósteczkę.
0: Nie no, jako fanka biografii wszelkiego rodzaju to dla mnie jest znacznie wyżej. Powiedziałam, że takie 8,5.
1: Okej. No jeżeli ten film ma też jakąś ukrytą misję, aby skłonić ludzi do słuchania na nowo Michaela Jacksona, to im się udało w moim przypadku.
0: W moim również.
1: Więc dajcie znać, jak to było u was. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję Of Course w Of Radio Kraków. Wpadajcie na naszego Instagrama Of Radio Kraków. Byli z wami
0: Marysia Bogdanowicz
1: i Marek Job. Do usłyszenia.

0: Kultura na fali.
1: Słuchacie OFF Radio Kraków. Patrycja Pałka. Jeśli zostajesz w Krakowie na majówkę, to dobry moment, żeby wejść w klimat miasta trochę inaczej niż zwykle. Trwa właśnie Mastercard Off Camera i to jego finałowy weekend, więc łapiesz go w najlepszym momencie. Możesz wpaść na pokazy konkursowe Kina Niezależnego, ostatnie seanse rozrzucone po studyjnych kinach. To ten moment, kiedy widownia reaguje na żywo, a po filmach jeszcze długo coś się dzieje w festiwalowym klimacie. Jeśli wolisz muzykę i bardziej klubowy vibe, to od piątku startuje Greenzo Festival. To cykl koncertów rozciągnięty na cały maj, ale pierwszy wieczór dzieje się już w ten weekend. Między innymi koncert Jeep Search w klubie RE. Jeśli pragniesz zetknięcia ze sztuką, to w Mocaku można zobaczyć niedawno otwartą wystawę Nieludzkie Katarzyny Depty-Garpich. To jedna z najnowszych propozycji muzeum, która krąży wokół tematu relacji człowieka z otoczeniem i kryzysu współczesnego świata. Jest to świetna okazja do przemyśleń na temat obecnej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. You had your

Nie potrzebujesz mnie. Półmrok trwa, cisza głośna jest. Światło świecy przypomniało mi o letnim biciu serc.

0: Radio Kraków.
1: Książkowe wibracje.
2: Cześć, przed mikrofonem Agata Ciechanowska. Dzisiaj mam dla Was powieść Małgorzaty Lebdy pod tytułem Łakome. Książka ta została wydana nakładem wydawnictwa Znak w 2023 roku. Akcja przenosi nas do wsi Maj, gdzie narratorka przybywa, by zaopiekować się swoją babcią Różą zmagającą się z chorobą nowotworową. W obliczu nadchodzącej śmierci bohaterka konfrontuje się z intensywnymi emocjami, wspomnieniami oraz refleksjami na temat życia i jego przemijania. W Łakomych Małgorzata Lebda posługuje się dość oszczędnym, ale niezwykle sugestywnym językiem, nadającym powieści niemal poetycki charakter. Krótkie rozdziały i bardzo zwięzłe zdania budują atmosferę skupienia i zadumy, zachęcając czytelnika do głębszego zastanowienia się nad każdym słowem. Autorka z dużą wrażliwością ukazuje piękno natury, jej dzikość i nieustępliwość, jednocześnie dotykając trudnych tematów związanych z chorobą, odchodzeniem i śmiercią. Lebda pokazuje, że nawet w obliczu nieuchronnego końca można odnaleźć radość w codziennych, drobnych przyjemnościach i otaczającym świecie. Książka wymaga od nas naprawdę takiego pełnego skupienia i refleksji. Ta minimalistyczna forma skrywa bogactwo treści, a przepiękny, poetycki styl czyni lekturę wyjątkowym przeżyciem. Naprawdę polecam, by sięgnąć po tę pozycję.

0: Orki są bardzo pomysłowe, jeżeli chodzi o wzajemne, no, polowanie po prostu na konkretną ofiarę. I ta więź emocjonalna połączona z inteligencją, kreatywnością, nie zdziwiłbym się, gdyby też przenosiła się na różne szczeble hierarchii w stadzie, czy na po prostu na młodsze i starsze osobniki. Młodsze są uczone różnych nawyków i skutecznych strategii, na przykład polowania, a starsze są zaopiekowane. Więc biorąc pod uwagę całokształt badań nad kooperacyjnymi zachowaniami, no to jest to wysoce prawdopodobne, że tam mamy o wiele więcej przejawów empatii, troski i wzajemnej uważności.
1: No, gdybyśmy tak puentując wyobrazili sobie kadry z filmu przyrodniczego i te najbardziej sędziwe orki i słonice, mm-hmm. to w przypadku orek to nawet 80 lat, w przypadku słonic tak. 70 to chyba jest ta granica
0: lat.
1: Górna.
0: 70 lat. A jeszcze przypomniała mi się też starsze samice hien. Nie tylko prowadzą stada hien, ale właśnie pełnią tą, tak jak u słoni, funkcję zapamiętywania, gdzie skutecznie polować, chociaż same no nie są najuż skuteczniejszymi łowczyniami, ponieważ są w bardziej sędziwym wieku. Ale to pokazuje, że ta szeroko rozumiana starość ma wciąż zalety, aczkolwiek bardziej brutalne, weryfikowane przez surowe warunki przyrody.
1: Także najlepiej się starzeć jako orka, wtedy się prowadzi stado, wtedy się prowadzi grupę. Pewnie jest ta pamięć, co usłonić z tego, co naukowcy i badacze badali. No i menopauza występuje, ale to już zupełnie inny temat. I o tak zwanym przedłużaniu młodości i końcu rozrodu, o tym Państwu opowiemy innym razem w Kole Naczelnych. Profesor Marcin Urbaniak.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Piekarczyk. Do usłyszenia.
2: Koło

0: Radio Kraków.
1: Książkowe wibracje.
2: Cześć, przed mikrofonem Agata Ciechanowska. Dzisiaj mam dla Was powieść Małgorzaty Lebdy pod tytułem Łakome. Książka ta została wydana nakładem wydawnictwa Znak w 2023 roku. Akcja przenosi nas do wsi Maj, gdzie narratorka przybywa, by zaopiekować się swoją babcią Różą zmagającą się z chorobą nowotworową. W obliczu nadchodzącej śmierci bohaterka konfrontuje się z intensywnymi emocjami, wspomnieniami oraz refleksjami na temat życia i jego przemijania. W Łakomych Małgorzata Lebda posługuje się dość oszczędnym, ale niezwykle sugestywnym językiem, nadającym powieści niemal poetycki charakter. Krótkie rozdziały i bardzo zwięzłe zdania budują atmosferę skupienia i zadumy, zachęcając czytelnika do głębszego zastanowienia się nad każdym słowem. Autorka z dużą wrażliwością ukazuje piękno natury, jej dzikość i nieustępliwość, jednocześnie dotykając trudnych tematów związanych z chorobą, odchodzeniem i śmiercią. Lebda pokazuje, że nawet w obliczu nieuchronnego końca można odnaleźć radość w codziennych, drobnych przyjemnościach i otaczającym świecie. Książka wymaga od nas naprawdę takiego pełnego skupienia i refleksji. Ta minimalistyczna forma skrywa bogactwo treści, a przepiękny, poetycki styl czyni lekturę wyjątkowym przeżyciem. Naprawdę polecam, by sięgnąć po tę pozycję.

0: Flow. Off Radio Kraków.
1: Ja, ja, ja. Prawda.

0: Kultura na fali.
1: Słuchacie OFF Radio Kraków. Patrycja Pałka. Jeśli zostajesz w Krakowie na majówkę, to dobry moment, żeby wejść w klimat miasta trochę inaczej niż zwykle. Trwa właśnie Mastercard OFF Camera i to jego finałowy weekend, więc łapiesz go w najlepszym momencie. Możesz wpaść na pokazy konkursowe Kina Niezależnego, ostatnie seanse rozrzucone po studyjnych kinach. To ten moment, kiedy widownia reaguje na żywo, a po filmach jeszcze długo coś się dzieje w festiwalowym klimacie. Jeśli wolisz muzykę i bardziej klubowy vibe, to od piątku startuje Greenzo Festival. To cykl koncertów rozciągnięty na cały maj, ale pierwszy wieczór dzieje się już w ten weekend. Między innymi koncert Jeep Search w klubie RE. Jeśli pragniesz zetknięcia ze sztuką, to w Mocaku można zobaczyć niedawno otwartą wystawę Nieludzkie Katarzyny Depty-Garpich. To jedna z najnowszych propozycji muzeum, która krąży wokół tematu relacji człowieka z otoczeniem i kryzysu współczesnego świata. Jest to świetna okazja do przemyśleń na temat obecnej rzeczywistości, w jakiej żyjemy.
2: OFF Radio.

No sequence, only a beam. No jacket.

0: Koło Naczelnych.
1: Dobry wieczór. Koło Naczelnych, Anna Piekarczyk i profesor Marcin Urbaniak.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Czy babcia jest równie cenna w świecie zwierząt? Babcia jako stary osobnik, jak w świecie ludzi. I właściwie, czy opieka nad starymi osobnikami to jest taka funkcja ewolucji, która gdzieś przetrwała poza ludzkim gatunkiem? O tym dzisiaj porozmawiamy z profesorem Marcinem Urbaniakiem. Pierwsze skojarzenie, jeżeli chodzi o opiekę nad starymi osobnikami.
2: Że to nie jest opieka, tylko tolerowanie, akceptowanie osobników jednostek, które są słabsze, mówiąc tak brutalnie, neurobiologicznie zużyte i nie są, nie pełnią jakiejś istotnej, kluczowej funkcji dla stada, więc siłą więzi emocjonalnych ich obecność jest tolerowana, ale oczywiście są wyjątki, ponieważ pewne jednostkowe obserwacje wskazywały na tyle silną więź, że te starsze osobniki dosłownie bywały dokarmiane, ale to były obserwacje pojedynczych relacji, takich par, dziecko, na przykład rodzic.
1: Tutaj ale to taki bardzo stary rodzic, tak?
2: Stary, niedołężny rodzic i jego młody krewny lub przyjaciel.
1: A jakiego gatunku był ten szympansa stary niedołężny?
2: Zwyczajnego.
1: No właśnie, no bo pytając o obrazek, wyobraziłam sobie właśnie jeden z tych kadrów filmu przyrodniczego, gdzie no właśnie widzimy taką relację i ona się utrwala. I gdybyśmy chcieli jej szukać właściwie wśród innych gatunków, to byłoby dość trudne.
2: To obawiam się, że tak, że nie znaleźlibyśmy, ponieważ to, o czym mówię, to są informacje, które relacjonowała Jane Goodall, a chodziło o na przykład bliską więź w starej szympansicy o imieniu Flo w połowie lat 60. i jej najmłodszego syna, ewentualnie inne bardzo zaawansowane wiekiem poszczególne szympansy, które tworzyły więź taką przyjaźni, partnerstwa z młodszym osobnikiem i w sytuacji, kiedy były albo już niedołężne z powodu choroby, albo pokiereszowane z powodu jakiegoś wypadku i nie nadążały za stadem. Jane Goodall informowała właśnie o takich poszczególnych, wyjątkowych okolicznościach przynoszenia wody, ewentualnie pożywienia konkretnemu osobnikowi, więc wydaje mi się, że to są z perspektywy obserwacji takich terenowych, etologicznych, zoologicznych, raczej wyjątki.
1: Ale wyjątki nawet wśród szympansów?
2: Pewnie nawet wśród szympansów. Biorąc pod uwagę w ogóle...
1: Nie ma tak zwanego socjalu systemowej opieki nad starszymi osobnikami.
2: No, raczej nie jest, bo trzeba tutaj
1: naczelnych
2: zawęzić naszą rozmowę do tylko tych gatunków, które są intensywnie, silnie społeczne. I mówilibyśmy wtedy o ptakach lub ssakach. Wśród tych gatunków trzeba byłoby się zawęzić do regularnych, jakichś długoterminowych obserwacji terenowych, które by jeszcze miały dowody na taką pomoc. A więc ostatecznie redukujemy się do takich, powiedzmy, naukowych anegdot lub obserwacji wyjątkowych sytuacji. Natomiast na pewno podstawą jest więź emocjonalna i kompetencje społeczne, co w zasadzie nas sytuowałoby wśród słoni, szympansów, być może psowatych, tak jak wilki.
1: Gatunki społeczne. No ale te relacje międzyosobnicze, to one nie są aż takie bardzo ciepłe, jakbyśmy mogli sobie to wyobrazić, bo ewolucja wyklucza starość. To znaczy starość ewolucyjnie nie jest do niczego potrzebna. Do niczego?
2: Wiesz co, starość jest takim terminem bardzo...
1: No kolokwialnie mówimy starość. Tak, starość, czyli pewna dysfunkcyjność.
2: Z perspektywy takiej kolokwialnie mówiąc ewolucyjnej, tutaj trzeba mówić o braku funkcjonalności, mówiąc brutalnie, nieprzydatności dla ogółu, dla grupy.
1: Ale nieprzydatnością już jest brak rozrodu, ale to jeszcze nie jest taka...
2: Właśnie.
1: To już
2: brak rozrodu i brak pozyskiwania, efektywnego, skutecznego pozyskiwania zasobów dla siebie i ewentualnie reszty grupy czy rodziny. I trzecią taką rzeczą byłaby nieefektywność, jeżeli chodzi o utrzymywanie na przykład przemieszczających się na dużych terenach, mam tutaj na myśli dziesiątki, setki kilometrów, wstrzymywanie czy spowalnianie grupy. To znaczy, jeżeli na przykład mamy grupę, powiedzmy, parzysto- albo nieparzystokopytnych, jak w przypadku koni, tam konik domowy żyjący półdziko, powiedzmy, na Mazurach, biorąc pod uwagę, że dziko żyjące, powiedzmy, konie tarpany, których w Polsce już nie ma, to, ale ten konik polski jest takim pochodnym tarpanom, czy inne parzyste, nieparzystokopytne żyjące już w stanie dzikim, których jedynym sposobem skutecznego uniknięcia zagrożenia jest ucieczka. To z perspektywy stada, a więc posiadania potomstwa, szukania zasobów i unikania zagrożeń, ta kolokwialna starość jest raczej wadą niż zaletą.
1: Powiedziałeś o koniach dzikich, natomiast czy my możemy rozłożyć tą kwestię długowieczności samic na inne gatunki? To z reguły tak jest, że samice żyją dłużej niż samce?
2: Tego bym nie powiedział. Raczej jest udowodniona taka korelacja, współwystępowanie długowieczności i silnej stadności, socjalności. To są badania przeprowadzone ponownie na ssakach, że im bardziej silne więzi wewnątrz stada, no na przykład znowu słoni, to dane gatunki dłużej przeżywają, ponieważ te silne więzi wewnątrzstadne działają jak taki parasol ochronny unikania i drapieżników, i unikania deficytów związanych z wodą czy jedzeniem. Czyli im lepiej stado współpracuje, tym lepiej wychodzi na tym poszczególny osobnik, również w podeszłym wieku pewnie.
1: No, jeżeli się jest osobnikiem w podeszłym wieku, to najlepiej być orką, ale o tym za chwilę. To zostajmy na chwilę przy słoniach, jak to wygląda, bo słonie to jednak gatunek wyjątkowo długo żyjący, w związku z tym, no właśnie dlaczego tak długo żyją? Ta długowieczność musi być jakoś ewolucyjnie obroniona, tak?
2: Są pewne wyjątki, kiedy to zużycie fizyczne, cielesne nie jest jeszcze, ma pewną zaletę, mianowicie kiedy nie spowalnia stada, to znaczy jest starszy osobnik bardziej podatny, powiedzmy, na choroby, złamania, zwichnięcia, ale posiada pewien zasób, który jest wspólnym mianownikiem dla człowieka i innych ssaków, a być może w ogóle kręgowców, mianowicie doświadczenie, wiedzę i długoterminową pamięć. I tutaj właśnie słonie są idealnym przykładem, ponieważ im na większych, rozległych terenach musi się przemieszczać dane stado i te tereny jeszcze dodatkowo mają na tyle, można powiedzieć, brutalne warunki, że okresowo wysycha, znika woda pitna, nie ma tych źródeł regularnie dostępnych zasobów ani świeżej zieleni, ani świeżej wody. Osobniki, które mają najlepiej zapamiętane punkty orientacyjne, mają takie poznawcze mapy terenu w swojej pamięci, one są na wagę złota, dlatego że dzięki nim stado przetrwa. I teraz starsze osobniki, ale nie na tyle stare, że niedołężne, starsze samice u słoni, podobnie u dziko żyjących gatunków koniowatych, ale akurat one ze względu na doświadczenie związane z tym, jak skutecznie, gdzie skutecznie uciekać przed zagrożeniem, a u słoni, gdzie udać się w okresie na przykład na sawannie suszy, żeby z najwyższym prawdopodobieństwem znaleźć źródła wody. I teraz starość, tak kolokwialnie pomyślana, ma tą zaletę, że posiadają doświadczenie po prostu. I ja myślę, że znowu tak ewolucyjnie rzecz biorąc, nie istnieje coś jak starość, tylko jak zużycie
1: fizyczne.
2: No tak,
1: fizyczne. To już mówiliśmy, że nieprzydatność dla grupy.
2: Zużycie,
1: tak?
2: Powoduje, że szybciej cię dopada drapieżnik i jesteś naturalnie eliminowana. Natomiast dopóki dajesz radę fizycznie, to bogate doświadczenie psychiczne, mentalne jest największym skarbem dla całego stada, ponieważ młode osobniki działają spontanicznie, kreatywnie, tu i teraz próbują rozwiązać problem i bardzo często nieskutecznie, chociaż kreatywnie. Starsze osobniki mają zapamiętane nawyki, rytuały, pewne wypracowane i przeżyte doświadczenia.
1: No dopóki osobnik nadąża, można by powiedzieć, nie jest stary, tak? Dopóki sobie radzi, to trudno mówić o takiej starości.
2: Tym bardziej, jeżeli jego pamięć długoterminowa, długotrwała funkcjonuje na tyle efektywnie,
1: że jest... A to jest ciekawe, a jak funkcjonuje słoń, który traci pamięć? Ciekawe, czy to jest, jak to jest zauważalne,
2: myślę,
1: tak?
2: Że tego chyba nie da się po prostu zbadać. Mhm.
1: Czyli możemy wziąć pod uwagę słonia, który jest, powiedzmy, poznawczo niesprawny, ale nadąża za stadem.
2: Mhm. A nie, no właśnie tutaj chciałem powiedzieć, że jeżeli jest poznawczo, neuropoznawczo niesprawny, to znaczy ma już takie uszkodzenia, powiedzmy, mechaniczne ze względu na wiek ośrodków korowych czy mózgu, i tutaj hipokamp byłby takim głównym źródłem pamięci tej długotrwałej, wydaje mi się, to taki osobnik, niezależnie od tego, jakiego byłby gatunku również ludzkiego, on nie jest w stanie w sposób skuteczny, efektywny funkcjonować w społeczeństwie, ponieważ nie istnieją u niego te skojarzenia codzienne, dlatego że one zanikają, rozmywają
1: Ale
2: się.
1: Ale jeżeli myślimy o słoniach, no to zakładam, że słoń po prostu podąża za grupą. W związku z tym on będzie nadążał i podążał, ale nie wskaże źródła wody. W tym sensie, no to pewnie nie było tego typu badań, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, ale...
2: Mechaniczne uszkodzenia korowe powodują, że ten osobnik dowolnego gatunku staje się na tyle już niedołężny, że albo zostaje kulturowo, społecznie zaopiekowany, to wyłącznie dotyczy człowieka, albo będzie bardzo szybko skonsumowany przez drapieżniki w danym ekosystemie. I to jest też jego w zasadzie ewolucyjna funkcja. Jeżeli jeżeli jesteś dla stada bezużyteczny, bo nie jesteś ani nośnikiem wiedzy, doświadczeń, ani gdzie są zasoby, ani w żaden sposób nie chronisz, nie opiekujesz się, nie troszczysz społecznie, przynosisz zysk, przynosisz korzyść innym gatunkom, które cię skonsumują.
1: Czyli jesteś przysłowiowo tą ostatnią antylopą, która nie wyrobiła, tak?
2: Tak, no właśnie, ja w ogóle, kiedy zaczęliśmy rozmowę, miałem na myśli głównie antylopy, ewentualnie nieparzystokopytne, że one po prostu są spowalniając, nie nadążając, albo mogą być młode, ale mają zwichnięcia na przykład, czy jakieś naderwania i wciąż nie nadążając za stadem, a drapieżniki się na nich koncentrują.
1: No to paskudna śmierć jest, o tym państwu nie będziemy dzisiaj opowiadać, ale wyjątkowo paskudna.
2: Pewnie tak, natomiast może być osobnik, który i nadąża, jest starszy, już nieefektywnie, bo teraz przejdźmy do tych, które polują, na przykład mięsożernych, powiedzmy, wilków. Nadąża za stadem, nie jest już skutecznym łowcą. No wilk, powiedzmy, że optymalnie żyje mniej więcej 16-17 lat, wilk w stanie naturalnym. I więc ta wilcza rodzina, ojciec z matką w sile wieku prowadzą swoją wilczą rodzinę. Dzieci, ewentualnie wnuki, jak najbardziej nadążają. Maksymalna skuteczność polowania jest w młodym wieku, a więc to synowie, córki, ewentualnie ojciec z matką jeszcze dają radę polować, ale powiedzmy, ta najwyższa skuteczność polowania to jest relatywnie młody wiek wilka. Między 4, 5 a 7, 8 lat. W takich widełkach mniej więcej szacuje się, że wtedy najefektywniej po prostu jest w stanie wytropić i upolować, i konsumują sobie tą upolowaną, na przykład jelenia, sarnę, dzika, jakieś już niedołężne, starsze, innego gatunku zwierzę. I teraz ten najstarszy wilk, który podąża, daje radę, nie jest odganiany, jest tolerowany. On wtedy nie jest przewodnikiem stada. Nie ma też skuteczności polowania, pozyskiwania mięsa, czy pożywienia, ewentualnie schronienia, ale jest akceptowany, tolerowany ze względu na więź emocjonalną, więc jeszcze jest inny przypadek.
1: Ale nie jest odganiany, to jest bardzo dużo w świecie zwierząt, mimo wszystko. To już jest rodzaj opieki.
2: To jest rodzaj zaopiekowania, troszczenia się, jeżeli daje cię udostępniam ci podstawowe zasoby, czyli chronię cię przed potencjalnym innym zagrożeniem i daję ci pokarm.
1: No to nie znaczy, oczywiście przynoszę ten pokarm.
2: Nie, no to tutaj trzeba samemu do tego pokarmu dojść. Ale nie jestem odgoniony i ten pokarm nie jest tylko przeznaczony dla mojego potomstwa na przykład.
1: No dobrze, ale czyli w skrajnych przypadkach, kiedy mamy osobnika starego i niedołężnego, czyli ta starość w jakiś sposób się objawia tym, że obciąża grupę, bo głównie o takie przypadki nam dzisiaj chodzi, to grupa, naczelne, to szympansy przede wszystkim i to też mówiłeś, incydentalne.
2: A tak, tak.
1: Przypadki?
2: Myślę, że tutaj znakomita większość obserwowanych reakcji to po prostu zignorowanie osobnika, który nie nadąża i on się tak coraz bardziej przestrzennie oddala od reszty stada, aż staje się w przypadku szympansów zwyczajnych ofiarą innego stada, które broni terytorium i szympansy zwyczajne nie mają żadnych skrupułów, żeby brutalnie wyeliminować osobnika, szczególnie samca innego stada. Lub jeżeli nadążam, ale ewidentnie

0: w ten sposób.
1: W zasadzie no nie tyle pocieszała, co tłumiła konflikty pomiędzy porywczymi samcami i samicami wewnątrz stada. Była taką, no powiedzmy, ja bym to nazwał mentoringiem.
0: Czyli nie możemy tych funkcji tak doprecyzować, rozłożyć na całe stado. One są bardzo indywidualne, rozumiem, że są przypadkowe. Jednak w latach 90. prowadzono w kontekście ludzi oczywiście badania dotyczące funkcji babci jako takiej, czy w ogóle tak zwanych starych osobników, i powstała owa hipoteza babci, która była rozumiana w kontekście ludzi. Ale z czasem jeden z badaczy, dr Darren Croft, to brytyjski ekolog behawioralny, zajął się kilkoma gatunkami waleni i tam właśnie wspominał o tym, że orki jako jedyne opiekują się faktycznie tymi starymi osobnikami. Do tego stopnia, że tak jak wspominałeś, podawanie, dostarczanie jedzenia, wody, to one to robią. Mm-hmm. To znaczy, one, trudno sobie to wyobrazić, takiego filmu przyrodniczego nie widziałam i takie ujęcie to byłoby warte miliony dolarów, kiedy jedna orka drugiej, tej starszej, jakby przypływa z jedzeniem, bo rozumiem, że takie rzeczy były obserwowane.
1: To mnie nie dziwi, ja akurat tych badań dotyczących orek nie znam, ale nie dziwi mnie to dlatego, że znam i śledzę inne rodzaje współpracy, takiej komunikacji kooperacyjnej i po prostu kooperacji pomiędzy orkami, jeżeli chodzi na przykład o pozyskiwanie ofiary, którą się konsumuje, na przykład małej, młodej foczki dryfującej na krze, czy pływającej sobie. Orki są bardzo pomysłowe, jeżeli chodzi o wzajemne polowanie po prostu na konkretną ofiarę. I ta więź emocjonalna połączona z inteligencją, kreatywnością, nie zdziwiłbym się, gdyby też przenosiła się na różne szczeble hierarchii w stadzie, czy na po prostu na młodsze i starsze osobniki. Młodsze są uczone różnych nawyków i skutecznych strategii, na przykład polowania, a starsze są zaopiekowane. Więc biorąc pod uwagę całokształt badań nad kooperacyjnymi zachowaniami, no to jest to wysoce prawdopodobne, że tam mamy o wiele więcej przejawów empatii, troski i wzajemnej uważności.
0: No, gdybyśmy tak puentując wyobrazili sobie kadry z filmu przyrodniczego i te najbardziej sędziwe orki i słonice, to w przypadku orek to nawet 80 lat, w przypadku słonic 70 to chyba jest ta granica górna.
1: 70 lat. A jeszcze przypomniała mi się też starsze samice hien. Nie tylko prowadzą stada hien, ale właśnie pełnią tą, tak jak u słoni, funkcję zapamiętywania, gdzie skutecznie polować, chociaż same nie są najuż skuteczniejszymi łowczyniami, ponieważ są w bardziej sędziwym wieku. Ale to pokazuje, że ta szeroko rozumiana starość ma wciąż zalety, aczkolwiek bardziej brutalne, weryfikowane przez surowe warunki przyrody.
0: Także najlepiej się starzeć jako orka, wtedy się prowadzi stado, wtedy się prowadzi grupę. Pewnie jest ta pamięć, co usłonić z tego, co naukowcy i badacze badali. No i menopauza występuje, ale to już zupełnie inny temat. I o tak zwanym przedłużaniu młodości i końcu rozrodu, o tym państwu opowiemy innym razem w Kole Naczelnych. Profesor Marcin Urbaniak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Anna Piekarczyk. Do usłyszenia.
2: Koło Naczelnych. Off Radio.

0: Kultura na fali.
1: Słuchacie OFF Radio Kraków. Patrycja Pałka. Jeśli zostajesz w Krakowie na majówkę, to dobry moment, żeby wejść w klimat miasta trochę inaczej niż zwykle. Trwa właśnie Mastercard OFF Camera i to jego finałowy weekend, więc łapiesz go w najlepszym momencie. Możesz wpaść na pokazy konkursowe Kina Niezależnego, ostatnie seanse rozrzucone po studyjnych kinach. To ten moment, kiedy widownia reaguje na żywo, a po filmach jeszcze długo coś się dzieje w festiwalowym klimacie. Jeśli wolisz muzykę i bardziej klubowy vibe, to od piątku startuje Greenzo Festival. To cykl koncertów rozciągnięty na cały maj, ale pierwszy wieczór dzieje się już w ten weekend. Między innymi koncert Jeep Search w klubie RE. Jeśli pragniesz zetknięcia ze sztuką, to w Mocaku można zobaczyć niedawno otwartą wystawę Nieludzkie Katarzyny Depty-Garpich. To jedna z najnowszych propozycji muzeum, która krąży wokół tematu relacji człowieka z otoczeniem i kryzysu współczesnego świata. Jest to świetna okazja do przemyśleń na temat obecnej rzeczywistości, w jakiej żyjemy.
2: OFF Radio Kraków.

0: Radio Kraków.
1: Książkowe wibracje.
2: Cześć, przed mikrofonem Agata Ciechanowska. Dzisiaj mam dla Was powieść Małgorzaty Lebdy pod tytułem Łakome. Książka ta została wydana nakładem wydawnictwa Znak w 2023 roku. Akcja przenosi nas do wsi Maj, gdzie narratorka przybywa, by zaopiekować się swoją babcią Różą zmagającą się z chorobą nowotworową. W obliczu nadchodzącej śmierci bohaterka konfrontuje się z intensywnymi emocjami, wspomnieniami oraz refleksjami na temat życia i jego przemijania. W Łakomych Małgorzata Lebda posługuje się dość oszczędnym, ale niezwykle sugestywnym językiem, nadającym powieści niemal poetycki charakter. Krótkie rozdziały i bardzo zwięzłe zdania budują atmosferę skupienia i zadumy, zachęcając czytelnika do głębszego zastanowienia się nad każdym słowem. Autorka z dużą wrażliwością ukazuje piękno natury, jej dzikość i nieustępliwość, jednocześnie dotykając trudnych tematów związanych z chorobą, odchodzeniem i śmiercią. Lebda pokazuje, że nawet w obliczu nieuchronnego końca można odnaleźć radość w codziennych, drobnych przyjemnościach i otaczającym świecie. Książka wymaga od nas naprawdę takiego pełnego skupienia i refleksji. Ta minimalistyczna forma skrywa bogactwo treści, a przepiękny, poetycki styl czyni lekturę wyjątkowym przeżyciem. Naprawdę polecam, by sięgnąć po tę pozycję.
0: Off Radio.

0: Cześć, witajcie w kolejnej audycji Of Course w Of Radio Kraków. Z wami jest
1: Marysia Bogdanowicz
0: i Marek Jo.
1: Dzisiaj w nocy wreszcie wydarzy się najważniejsze wydarzenie modowe na całym świecie, to znaczy Met Gala. Będzie ona miała miejsce dokładnie o 3 nad ranem następnego dnia, czyli jutro we wtorek. Są to takie oscarowe nagrody mody, można by powiedzieć, tylko nie mamy tu żadnego jury, a sami tutaj oceniamy te stylizacje. Jest to coroczny też bal taki charytatywny, organizowany przez Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i oficjalnie chodzi o wsparcie Instytutu Kostiumów akurat w tym roku. No, ale nie oszukujmy się, tutaj nikt nie zwraca zazwyczaj na to uwagi, tylko patrzymy na te gwiazdy, na te stylizacje, na nowe osoby, czasami nowe związki. Tegoroczna edycja ma już swoje hasło przewodnie, a to właśnie ono ustawia całą tą otoczkę i całą tą grę, która się tam ma wydarzyć, no bo ten dress code tutaj jest też charakterystyczny dla tej imprezy. Tym razem hasło brzmi Costume Art, czyli tutaj wydaje mi się, że możemy pobiec totalnie w sztukę, w teatralność, chaos, przesadzenie z możliwymi kolorami, strukturami, materiałami. Będzie tutaj absolutnie wszystko. Standardowo transmisje i relacje prowadzone są online przez media modowe oraz kanały społecznościowe związane z Vogue, czyli tak jakby każdy może po prostu uczestniczyć w tym wydarzeniu, tylko siedząc w dresie na kanapie. No ale tutaj Met Gala oczywiście, no to nie tylko moda, w tym roku to wydarzenie znalazło się również pod lupą aktywistów. Pojawiały się zapowiedzi protestów, różnych akcji wymierzonych między innymi w Jeffa Bezosa, co no pokazuje, że ta impreza coraz częściej staje się takim taką sceną polityczną, gdzie można po prostu zostać zauważonym, pokazać się, pokazać swoje jakieś przekonania czy właśnie hasła. No bo tak naprawdę ten świat luksusu, świat celebrytów, świat sławy, no nie jest nam dostępny na codzienność, więc kiedy jest takie wydarzenie, no to ci aktywiści chcą się jak najgłośniej odbić w tym świecie. No ale to też jest jakby część tego całego wydarzenia i praktycznie co roku ma to miejsce w różnego rodzaju sferach. No i właśnie to dlatego Met Gala jest taka fascynująca. No to event, który jednocześnie i celebruje tą kreatywność i ten przepych w świecie mody. No i ta estetyka, vibe całego wydarzenia jest niesamowicie zapierający dech w piersiach.

0: koncerty artystów wśród zieleni, ciszy i takiego pięknego wiosenno-letniego klimatu. Jest to projekt właśnie oparty na tym, na tej bliskości z publicznością, na nową aranżację, taką właśnie klimatyczną, który ma nadać taki luz i taki bezpośredni kontakt między artystą a słuchaczem. Do tej pory mogliśmy usłyszeć Sobla, Kaja, PZ czy Brodkę. Każdy też występ był w wersji live, który można było bez problemu znaleźć w internecie. No i teraz na nowo wraca ten projekt. Z drugim sezonem ogłoszono line-up i mamy tutaj Sanach, Sokoła i duet Fukaja i Liwki. Czyli będzie znowu trochę popowo, trochę rapowo, trochę nowych osób, troszkę starych osób. No czyli tak po prostu typowo nowy sezon.
1: Jestem bardzo ciekawy zwłaszcza osób śpiewających, w sensie na przykład Liwki bądź Sanach, bo one bardzo do tego, jakby Sanach to totalnie do tego pasuje moim zdaniem, a Liwka jeżeli też zaaranżuje inaczej niektóre swoje utwory, czy właśnie tutaj to konkretnie będziemy chyba bazować tylko na tych z Fukajem, to też z tego może wyjść coś niesamowitego, bo Fukaj w tej najnowszej płycie zresztą bardzo dużo eksperymentował, było dużo gitary, było dużo grania muzyki na koncertach na żywo, więc myślę, że tutaj zobaczymy w pełnej okazałości te jego utwory. Jestem bardzo ciekawy też Sokoła.
0: Ja chyba właśnie jestem jego najbardziej ciekawa.
1: To ja tamtego duetu, ale Sokoła też, ze względu na to, jak on jest kreatywny, jak długo jest na tej scenie i ciekawe, co jeszcze jest w stanie nam zaprezentować.
0: No właśnie, mi się wydaje, że to będzie jakieś mega spektakularne, no bo on tak naprawdę obracał się w swoich piosenkach w bardzo różnych środowiskach i wydaje mi się, że on potrafi się tak wpasować do każdego, do każdej atmosfery, do każdego vibe'u, że w każdym świetle wygląda super. A znowu do Sanach mam takie coś, że jak najbardziej ja widzę tam wszystkie teledyski nagrane na tym ogródku działkowym i turbo mi pasuje do tego klimatu. Ale jak dziewczyna, która wyprzedała stadiony, ma pomieścić swoich fanów na tym ogródku działkowym?
1: No na pewno nie zrobi ogłoszenia na Instagramie, żeby wpadać, bo to byłby autentycznie jakiś przesyt, co nie dałoby się na te ogródki w ogóle wejść. Jestem ciekawy, jak w ogóle ogra to od strony produkcyjnej cała właśnie enklawa, bo oni dają dużo ciekawych treści, na przykład rozmowa Materny, Krzysztofa Materny z Soblem, tutaj jakieś behind the scenes, które są bardzo krótkie, ale treściwe, czy na przykład Kaja, która jest zapętlona do 8 godzin, która czyta książkę i są dźwięki z ogródka. Jestem ciekawy, co przy okazji tych nowych person będą w stanie nam pokazać, a są to osoby na tyle kreatywne, że myślę, że naprawdę dużo.
0: Więc i że ja możemy się spodziewać super rzeczy.
1: Ja na to bardzo czekam.

0: Idź przodem, bracie, to chyba jeden z najgłośniejszych, dramatycznych, takich trochę thrillerowych seriali z polskiego podwórka z 2024 roku. I również dla mnie jest jakiś szczególnie wyjątkowy, strasznie mi się podobał i jakoś bardzo mi przypadł do gustu ze względu na to, że ja jestem bardzo w takich tematach przestępczych, kryminalnych i ja uważam, że to jest świetna produkcja i w ogóle też na początku sceptycznie do niej podchodziłam i zmotywował mnie do obejrzenia właśnie wywiad z Piotrem Witkowskim, który opowiadał właśnie o kulisach produkcji tego serialu. Jakoś tak mi się spodobał ten wywiad, jego wypowiedzi na ten temat i że jaką on też ma pasję co do tych filmów i też uważam, że to jest jeden z lepszych aktorów polskiego nowego pokolenia. Też robi karierę zagraniczną w głośnych filmach, czy to grał nawet z Jasonem Stathamem w jego ostatniej produkcji. No, chłopak robi dobrą robotę i świetnie się do tego nadaje. No i oficjalnie został potwierdzony drugi sezon serialu. Prawdopodobnie możemy się go spodziewać jeszcze w tym roku. No i oprócz tego, że ten pierwszy sezon świetnie się przyjął w Polsce, no to też triumfował za granicą. Więc no to tutaj też jest jakiś sukces dla naszej polskiej branży filmowej.
1: Tak, jestem ciekawy, czy sceny te wszystkie kaskaderskie, czyli te wszystkie sceny balistyczne z bronią, tych wjazdów jakby będą tak dobrze pokazane jak w pierwszym sezonie, ale wydaje mi się, że jeżeli w pierwszym było tak to dobrze zrobione, to w drugim może Netflix więcej kasy jeszcze włoży i będzie jeszcze bardziej spektakularnie.
0: To byłoby super, bo i tak ten pierwszy sezon robi ogromne wrażenie. W ogóle jest bardzo głęboki ten serial. Ma bardzo dużo różnych postaci z różną przeszłością i każdy jest w jakimś tam stopniu omówiony. Jest bardzo dużo dramatów, traum. Głównie tutaj tego głównego bohatera, czy to po wojsku, czy to po tym przypadkowym morderstwie, czy w ogóle pracy w służbach specjalnych, jak i później w tym środowisku przestępczym. Jest tutaj właśnie dużo o rodzinie, o takiej lojalności, odpowiedzialności, honorze, konsekwencjach z własnych decyzji. Jest tutaj naprawdę tak dużo wątków i tak wspaniałe postacie. Aktorzy to tam są po prostu tak samo mega wyniesieni na jakichś lotach.
1: Bardzo jest to taki polski też serial, bo właśnie tak jak mówisz, jest dużo tej głębi, dużo tego dramatu, dużo takiej ciszy, gdzie główny bohater się zastanawia, co tak naprawdę ma zrobić i mierzy się też z tą przeszłością, jednocześnie nie będąc jakoś wysoko w tym rankingu, w sensie zrobił niesamowite rzeczy, bardzo dużo adrenaliny, a na początku serialu widzimy, że on wchodzi do mieszkania, które zupełnie odbiega trochę od jego stylu życia tak naprawdę i bycia, więc tutaj jest fajny ten kontrast na pewno. No po prostu tak jak mówisz, gra aktorska jest super. Zresztą główny aktor słynie z takich kryminalnych ról, takich ciężkich,
0: brutalnych.
1: Mhm. Tutaj fajnie go widać właśnie w roli głównego bohatera, a nie tam jakiegoś pomocnika złej osoby, jak to było w niektórych innych polskich serialach. Bardzo dobry też był w Klangorze. Nie wiem, czy widzieliście. Jeżeli nie widzieliście, to serdecznie polecam. Tam miał akurat też rolę czarnego charakteru.
0: No i jeszcze właśnie chciałabym zwrócić uwagę na tą obsadę, no bo oprócz Piotra Witkowskiego, Konrada Eleryka i Aleksandry Adamskiej będziemy mieć także nowe postacie. Tutaj będziemy mieć Łukasza Simlata, Bogusława Lindę, Michalinę Łabacz, Agnieszkę Grochowską i powraca także Marcin Kowalczyk. On był w pierwszym sezonie, było go mało i teraz ma być go po prostu więcej, więc jeszcze lepiej dla nas.

I pozostajemy w tematyce polskich seriali. Otóż 24 kwietnia premierę miał spin-off serialu Emigracja oraz Edukacja XD w twórczości Malcolma XD. Jest to bardzo enigmatyczna postać, odpowiada za na przykład Fanatyka, czyli mój stary jest fanatykiem wędkarstwa oraz również zrobił wujka foliarza. No i teraz trzecia część powraca do nas. Tutaj mamy spin-off, który dotyczy historii pana Wojtka, czyli Tyrowca z pierwszego właśnie sezonu z Edukacji XD. Tylko przypomnijmy, że Malcolm oraz Stomil musieli się dostać do UK i pan Wojtek w tym im pomógł. Opowiedział swoją historię życia, opowiedział, jak ciężko jest na tirach, ale on nie dyga, więc jemu ten fach nie jest straszny. Główni bohaterowie poznali też Szukiego oraz Wano, którzy właśnie w ekspedycji tutaj do nas wracają. Będzie jeszcze brat bliźniak Michała Czernieckiego, czyli pan Zbyszek. Będzie jeszcze Jola, z którą pan Wojtek pod koniec pierwszego sezonu jakiś tam romans nawiązał, oraz będzie ciotka, przez którą stracili dostęp do ojcowizny, do spadku i podziału ziemi. I teraz ekspedycja to będzie 5 krótkich odcinków polegających na to, że właśnie pan Wojtek ze swoim bratem bliźniakiem, czyli panem Zbyszkiem, będą próbowali z pomocą tych wszystkich bohaterów, których wymieniłem, niestety bez Malcolma oraz Stomila, przynajmniej nic nam o ich występie nie wiadomo, będą próbowali tą ojcowiznę odebrać. Czy mi się uda, to już musicie przekonać się sami. Myślimy, że coś wspomnimy o tym serialu wkrótce. Powtórzę tylko Ekspedycja XD na Canal+. Jeżeli nie widzieliście poprzednich sezonów, koniecznie zobaczcie Emigrację oraz Edukację XD, aby być w temacie i być na bieżąco ze wszystkimi bohaterami.

Jeżeli chodzi o filmy sportowe, biografie, dokumenty różnego rodzaju, to ja jestem wielką fanką właśnie tych wszystkich dotyczących sportu. Nie mam czegoś takiego, że mam jakiś swój ulubiony sport czy ulubionych sportowców. Po prostu bardzo mnie fascynuje ich droga do i kariera ogólnie. Więc wszystkie możliwe seriale, czy to chodzi o Formułę 1, Last Dance, o piłkarzach wszelkiego rodzaju, nie wiem, hokeistach, ja jestem ogromną fanką takich rzeczy. I ostatnio właśnie na Netflixa wyszedł nowy serial dokumentalny Ronaldinho, jedyny w swoim rodzaju. Gdzieś już kiedyś powstał o nim jakiś film, który pamiętam, że go oglądałam, więc ta postać już mi była bardzo dobrze znana też po prostu przez moich braci, którzy byli jego wielkimi fanami, czy tatę oglądającego jego mecze też bardzo dobrze pamiętam. I już wtedy on tak jakby... On w ogóle był legendą, jak jeszcze normalnie grał, więc mój tata też zawsze był zafascynowany i wskazywał mi na niego, że zwróć na niego uwagę, bo to jest ktoś. Człowiek, który sprawiał wrażenie też trochę, jakby futbol był dla niego zabawą, niżeli sportem, niżeli jakimś środkiem do zarobków. I to było widać i na boisku, i poza nim. To jak się cieszył z tej gry, wszyscy nawet zwracali na to uwagę, że on grając jest cały czas uśmiechnięty. I on potem mówi, no ja po prostu sobie grałem, ja nie zarabiałem pieniędzy, ja nie zdobywałem punktów dla reprezentacji, ja po prostu sobie grałem, ja się bawiłem świetnie, robiłem to, co kocham. I właśnie ja w tych wszystkich serialach, filmach o sportowcach najbardziej lubię to taką pokazano wtedy ich stronę, która nie jest normalnie pokazywana, no bo na właśnie boisku, czy na lodzie, czy na parkiecie nie widać tych rzeczy, nie widać emocji, jakimi są ludźmi, skąd pochodzą, jaką mają historię, a te filmy dokumentalne bardzo, bardzo dużo pokazują. Ronaldinho grał też w takich czasach, które dla nas są może niekoniecznie pamiętne, przynajmniej dla mnie, nie śledziłam w tamtych czasach, kiedy on grał jakoś specjalnie piłki nożnej. Pamiętam jakieś pojedyncze mecze, które oglądałam z tatą czy z braćmi o walce w Mistrzostwach Europy czy w Mundialu, ale to zazwyczaj były po prostu reprezentacji Polski. Każdy inny mecz mnie bardzo nudził i tylko walczyłam o pilota. No ale Ronaldinho, tak samo jak Pele, tak samo jak Neymar były dla mnie takimi osobami bardzo znanymi. Gdzieś się zawsze obijałam o te nazwiska na plakatach, na ścianach w naszym domu. Więc tak samo jak zobaczyłam po prostu ten serial na Netflixie, miałam takie, o nie, to ja muszę to od razu obejrzeć. I totalnie się nie zawiodłam, to jest wspaniała historia. Bardzo pokazuje mi fenomen tej osoby, który w tamtych czasach spoczywał na niej. No bo tak jak właśnie wspomniałam wcześniej, no nie żyłam w tamtych czasach, nie kibicowałam mu wtedy i mi to teraz pokazuje, jak wielką osobą on wtedy był. Nie tylko w swojej rodzimej Brazylii, na swoim rodzimym kontynencie, ale też na całym świecie, no bo tak naprawdę, gdy przyszedł grać do Europy po kolei, czy to w PSG, czy w Barcelonie, czy w Milanie, no to było o nim cały czas głośno i on cały czas zdobywał te punkty. Poza tym niesamowicie gwiazdorska jest obsada tego serialu. Mamy tam wypowiadającego się Garinie, samego Ronaldo, Zico, Cafu, Rivaldo, Neymara, Messiego. Naprawdę bardzo dużo osób, które bezpośrednio z nim w tamtym czasie były. No i też widać taką fajną zażyłość między nimi, że mimo tego, że na boisku są czasem rywalami, to i tak świetnie się potrafią dogadać, doceniają i szanują siebie nawzajem. No to jednak ten sport pokazuje, że łączy. Dodatkowo było bardzo dużo wyjaśnionych kwestii odnośnie hejtu, jak on to przeżywa. W ogóle ja mam w szoku, że on to przeżywa dalej do tego momentu, mimo że to już było 10, 15, 20 lat temu, a to gdzieś tam dalej się na nią odbija. Też jakoś tak pamiętałam, że Ronaldinho to jest jakiś bardzo stary piłkarz i pewnie ma już 60 lat. Otóż nie, ma 47. I swoją
Karierę piłkarską tak naprawdę zakończył w 2015 roku, czyli jeszcze mogłam go gdzieś tam kojarzyć, ale to już były takie ostatki, kiedy już gdzieś tam jeszcze grał w jakimś futsalu, kiedy się przerzucił, no bo był takim właśnie wyrzutkiem. Tak naprawdę nie przez złą grę, a przez hejt, który go zniszczył w tamtym czasie. Co było, oglądając, dla mnie bardzo przykre, jak po zdobytych 5 mistrzostwach świata nie udaje mu się zdobyć tego 6 i zostaje po prostu zrównany z ziemią i tak się przykro kończy jego kariera, a tak naprawdę zrobił bardzo, bardzo dużo dla piłki nożnej na całym świecie tak naprawdę. Jest dostępny dosłownie kilka odcinków tego serialu i no naprawdę z całego serduszka polecam wam go obejrzeć, bo to jest niesamowita historia o wytrwałości, o marzeniach, o pracy nad sobą i o tym, jak niesamowita kariera potrafi zostać zburzona w kilka sekund tak naprawdę przez drugiego człowieka.

0: film o jednej z największych ikon muzyki w historii, czyli o Michaelu Jacksonie. Biograficzna opowieść o człowieku, który był piosenkarzem, był artystą, a z czasem stał się ogromnym, wielkim fenomenem, zjawiskiem kulturowym, królem popu, i te tytuły można by wymyślać. Film sam skupia się na drodze właśnie Michaela Jacksona od dzieciństwa w Jackson 5 przez pierwsze solowe kroki, aż po moment, w którym jego kariera zaczyna eksplodować tak globalnie. Czyli tak naprawdę opowiada nie całe życie, ale o tym, jak powstaje cała jego legenda, cała jego otoczka i cały jego fenomen.
1: Za opowiedzenie historii odpowiadają bardzo ciekawi ludzie. Myślę, że chyba najciekawszym człowiekiem, który stał przy tej produkcji, jest John Logan. Jest on między innymi współscenarzystą Gladiatora, słynnego Gladiatora. Za reżyserię odpowiada Anthony Fuqua, za zdjęcia Robert Richardson wraz z Dionem Bebe. Warto jeszcze wspomnieć, że w produkcji jest na przykład John Branca, czyli prawnik Michaela, który ma też swoją rolę w filmie, jest grany przez Milesa Tellera. No ale właśnie, może opowiedzmy sobie o postaciach. To za Michaela, w rolę Michaela wciela się Jafar Jackson, jest on jego bratankiem. Mamy Juliano Valdi, który gra małego Michaela Jacksona. Mamy jeszcze Colmana Domingo, bardzo znanego aktora, który wcielił się w rolę ojca Josepha Jacksona. Mamy Nia Long, która wcieliła się w matkę, no i właśnie wspomnianego Milesa Tellera. Miles pojawia się mało w sumie na ekranie, aczkolwiek jest to bardzo istotna rola. Jest to tak chyba w sumie można powiedzieć tuż po jego kierowcy pierwszy taki mężczyzna, który pokazał mu, że da się to zrobić, i on zawsze, przynajmniej w tym filmie, stał przy Michaelu i go wspierał. Był z jednej strony zachwycony tym, co on robi, jak pomaga dzieciom, bo bardzo dużo takich sytuacji dobroczynnych było właśnie pokazanych. No a jeżeli chodzi o właśnie bratanka Michaela Jacksona, uważam, że sobie poradził bardzo, ale to bardzo dobrze. Nie wiem, co sądzisz?
0: Jak najbardziej, we wszystkim, co można było, w czym można było odwzorować Michaela, to on to zrobił, czy to w ruchach tanecznych. Okej, głosu tak jakby nie mieliśmy zawsze podkładanego, jeżeli chodzi o muzykę, ale jego naturalny w dialogach był tak podobny do Michaela Jacksona, że to jest aż niemożliwe. Ale no faktycznie największe wrażenie zrobiły na mnie te jego ruchy, które no moim zdaniem były albo identyczne, albo nawet bardziej ikoniczne niż sam Michael robił na scenie.
1: Właśnie o tym dokładnie chciałem powiedzieć, że ta cała choreografia i to, jak on jest gibki, jak się ruszał, jak to wszystko było ujęte, było naprawdę czymś niesamowitym. To było super
0: odwzorowane. To są chyba te geny jednak.
1: Tak, jeżeli chodzi też o aktorstwo, to tutaj bardzo mi się, w sensie może aktorsko, nawet cała postać ojca Jacksona była bardzo dobrze przedstawiona. Te soczewki, które miał, nie wiem, czy zauważyłaś,
0: te
1: oczy były jego takie złe, takie kocie chytre oczy, mm-hmm. które od razu wskazywały, że ej, on jest tym złym. No tutaj Colman Domingo naprawdę super odegrał rolę. A o czym jest ten film tak naprawdę i w jaki sposób przedstawia życie Michaela, to porozmawiamy sobie już po przerwie.

0: I wracamy sobie po tej krótkiej przerwie do omawiania filmu Michael. Tutaj mowa oczywiście o filmie o Michaelu Jacksonie, który aktualnie jeszcze leci w kinach, więc zapraszamy serdecznie właśnie do wszystkich kin, nie tylko w Krakowie, w całej Polsce oczywiście. I przejdźmy sobie do fabuły, bo tak naprawdę poznajemy Michaela, ty powiedziałeś, że jakby kończymy przygodę z ekranową postacią w momencie, gdy on jest na tym absolutnym topie, ale poznajemy go w momencie, gdy jest w ogóle nieznany. On, ani jego rodzina, nazwisko Jackson jeszcze nic w branży muzycznej nie znaczy. Poznajemy go i tutaj, jak rozmawialiśmy, też mocno się przede wszystkim wybija ta rola ojca, który jest bardzo surowy. Mhm. Ludzie już w środowisku muzycznym zauważają, że Michael ma jakiś specjalny dar i się wyróżnia. I na szczęście pojawiają się osoby, które pomagają mu wyciągnąć całą tą esencję tego, że pięknie śpiewa. Bardzo mi się podobała rola tutaj może nie tyle kierowcy, co jakby kompana życiowego naszego głównego bohatera.
1: No ogólnie jak się tak słyszy różne historie, to ten ochroniarz często staje się takim twoim cieniem, więc naturalnie jest twoim sprzymierzeńcem, przyjacielem, opoką. I tutaj świetnie została przedstawiona ta postać.
0: Postać Billa.
1: Który jest też zawsze po stronie Michaela i zawsze też będzie dbał o jego dobro, nawet bardziej niż ten jego ojciec. Ojciec faktycznie jest tutaj bardzo twardo stąpający po ziemi, bardzo surowy względem swoich dzieci. I tutaj właśnie czasami chce ich wyzyskiwać dla własnych korzyści. I to nie jest tak, że on jest faktycznie taką twardą osobą wobec nich, ale również wobec innych dookoła. Już w niektórych fragmentach można zauważyć, że nawet producenci Michaela boją się mu coś zaproponować, współpracować z nim. Już w późniejszej fabule tego filmu jest tak majestatyczną postacią, czy paląc te cygara, czy nosząc się w tych na pewno bardzo drogich ciuchach, no daje takiego dystansu, powagi, szacunku, siłą rzeczy, no ale wzbudza ten taki strach.

0: je praktykował, ale on nie praktykował je po to, żeby po prostu się nich uczyć, tylko z czystej pasji.
1: Ja trochę rozumiem tutaj, może nie oburzenie, ale takie, no, chociaż w sumie tak, oburzenie ojca na Michaela. Rozumiem z tego względu, że tak jak mówisz, tak, to jest jakby czysty talent, ikona, najpopularniejszy, najbardziej może uzdolniony piosenkarz wszechczasów, który nie tylko śpiewa, ale tańczy i po prostu wszystko, który też miał ciekawą tą formę jakby kontaktu z ludźmi, zero wywiadów, tak, zero prasy, zero takiej promocji personalnej, osobistej.
0: To jest niesamowite w ogóle.
1: Tak, i on powiedział, że to był zabieg celowy. To jest bardzo ciężkie, w sensie bardzo mi się to podoba, bo...
0: Ale to wyszło tak, wiesz, totalnie naturalne. On zbudował ten fenomen, wiesz, zero kontaktu, że takiej tajemniczości, po prostu chcąc być niedostępnym, a nie żeby po prostu wzbudzać jakąś niepewność i podsycać ich tylko żar, że oni mnie znają i przez to będą bardziej mnie lubić i będą mnie wywyższać wyżej. Nie, on po prostu nie chciał mieć tego kontaktu i to sprawiło samoistnie, że wszyscy go jeszcze bardziej pragnęli.
1: Tak, to prawda. Bycie niedostępnym w tym przypadku było bardzo takim zapalnikiem, że jeszcze bardziej chcemy go poznać, ale bardzo fajne było to, jak on jest otwarty do ludzi tak bezpośrednio, jeżeli już ich spotka. Czy to na przykład scena w sklepie, czy sceny, gdzie sam leżał w szpitalu i pomagał innym ludziom, którzy mieli dużo gorzej, spotykał się z nimi, dawał autografy, bawił się. Ostatecznie do tego filmu można mieć taki zarzut, że...
0: Jest wygładzony.
1: Jest bardzo wygładzony.
0: Ale i tak jakby możliwe, że tak jest, ale w tych wszystkich scenach kontaktu z fanami ja widziałam tą autentyczność, bo no nieraz widziałam w mediach faktycznie, jaki on ma stosunek do wielu osób, do swoich fanów, do innych gwiazd. Bardzo z szacunkiem, bardzo kulturalnie zawsze podchodził. Tak jakby na pewno były jakieś afery i było ich mnóstwo, ale kto w tamtych czasach w takim show biznesie takich awantur by nie miał?
1: Może awanturach tutaj ciężko się zagłębić w to, bo to jest tak szerokie, to jest tak dużo gdybania, zresztą film sam tego nie porusza, więc może to pomijmy. Jest co prawda dużo tych scen i nawiązań do dzieci w kontekście, jak bardzo on lubił tą młodzież i lubił z nimi spędzać czas, lubił, sam się trochę czuł takim dzieckiem, więc wydaje mi się, że to też jest może taka delikatna próba wybielenia, jakby pokazania jego osobowości i jego prywatnego podejścia, że to jest totalnie jakby normalne. I w ogóle w pewnym momencie był zbyt cukierkowy ten bohater dla mnie. Jeżeli był taki naturalny, to super, ale ciężko mi uwierzyć w tego bohatera, wiesz, co chodzi? On cały czas się uśmiecha. Dostaje od tego ojca.
0: Jest bezproblemowy.
1: Tak, totalnie wszystko mu przecieka, jest okej, nie ma żadnego problemu. Tego PR-owego, takiego najlepszego ukazania go ze wszystkich stron.
0: Że mało było tej szczerości takiej.
1: Wydaje mi się, że tak. Nie było za dużo, wiesz, płacz, krew, emocje.
0: Przemęczenie, które zazwyczaj towarzyszy.
1: Tak, właśnie też nie było tego przemęczenia. Nie było sceny...
0: A tutaj jest się czym zmęczyć, jak on tak lata po tej scenie.
1: Absolutnie, tak. I wiem, że on był w tym gazie przysłowiowym, ale... Często te właśnie ujęcia były potem przeplatane tymi koncertami, które mam wrażenie, że czasami się delikatnie dłużyły.
0: No ja mam na ten temat kompletnie odmienne zdanie, ale o fenomenie właśnie tych koncertów opowiemy sobie później.

0: I wracamy sobie po przerwie do naszej audycji Of Course w Off Radio Kraków. Przypomnijmy, że rozmawiamy o filmie Michael. Oczywiście chodzi o tego Michaela Jacksona. Tak jak mówiłem jeszcze przed przerwą, mi delikatnie się dłużyły te wszystkie stawki koncertowe. Równie dobrze jest to na YouTubie, więc wydaje mi się, że takie nakreślenie tego by wystarczyło. Jakie jest twoje zdania, Marysia, na ten temat?
1: Ja jestem fanką tego, bo dla mnie zazwyczaj jest tego bardzo mało w tych filmach biograficznych o innych artystach, tych takiej muzyki, a ja faktycznie czułam się, jakbym była na tym koncercie i jakbym go faktycznie słuchała i miała takie poczucie, jak ja bardzo chciałabym to usłyszeć na żywo. I to, że grał tam tak jakby oryginalna muzyka, oryginalny głos Michaela, było jeszcze lepsze. Ja po prostu tak jakby wtedy rozumiałam, czym tak się wszyscy jarają.
0: Wydaje mi się, że ja miałem taki odbiór, że te wydarzenia i twórcy w ogóle mega selekcjonowali, co pokażą, a co nie. I że właśnie tych PR-owych takich zagrań było bardzo dużo. Ja będę tutaj trochę tak bardziej w ofensywie.
1: Ale to dobrze, no w sensie, tak jakby ja też nie mam wrażenia, że Michael Jackson był idealny i on w ogóle nie miał wad, tak jak w tym filmie, bo troszeczkę też tak pokazali. No tylko jednak dla mnie też takie filmy są troszeczkę, nie troszeczkę, są głównie dla fanów, którzy chcą tą postać, wiesz, tak jakby chcą mieć ją przedstawioną taką jako faktycznie, taką wygloryfikowaną, taką no super, jako taki, wiesz, kogoś, kogo się naśladuje. No bo z reguły ludzie nie chcą słuchać o problemach i o takich rzeczach.
0: Mi się wydaje, że tutaj możemy zastanowić się, kto jest jakby docelowym odbiorcą tego filmu, bo ja przyznam się, nie wiedziałem nic zbytnio tak naprawdę o Michaelu Jacksonie. Wiadomo, że wiedziałem to, co wszyscy, ale nie zagłębiałem się nigdy w żadną biografię, nie oglądałem chyba żadnego filmu biograficznego.
1: Ja też podobnie jakoś nie interesowała mnie ta postać i nie czułam takiej sympatii jak niektórzy, ale to też jest spowodowane tym, że no to nie jest, nie wiem, rockman naszych czasów, ale na tamten moment no dał się poznać jako taka właśnie niesamowita postać, czy to przez to, jak mówiliśmy wcześniej, swoją taką barierą przed mediami, dodatkowo jeszcze jego wyjątkowość, dziwne przyzwyczajenia, bo też takie miał, jego choroby, zmiana wizerunku, no tego było po prostu non-stop coś i non-stop było o nim głośno i cały czas robił wspaniałe rzeczy. Czy to chociażby nawet ten refren nagrany do We Are The World, kiedy zbierali pieniądze na Air Africa. No on dużo miał takich właśnie akcji charytatywnych, nie wiem, właśnie dla społeczeństwa. On też bardzo aktywnie działał społecznie. No więc dla mnie ten film w takim wydźwięku, jaki był, czyli troszeczkę wygloryfikowany i taki wygładzony, miał na celu pokazać klimat tamtych czasów, jak dla tamtych ludzi, kim był, co znaczył, jak wyglądał jego fenomen. No i dla mnie właśnie było to takie zrozumienie, jak on potrafi się świetnie ruszać, co w ogóle jest nie do powtórzenia, jak on potrafi świetnie śpiewać, jaki ma słuch, modelować głosem, jakie robi performance'y, bo on też patrzył na tą scenę swoim okiem. On to chciał robić po swojemu. Wszystkie te scenariusze, ja to już usłyszałam wcześniej, że on głównie tutaj dowodził reżyserów swoich teledysków. No i fajnie, że to zostało też pokazane w filmie. No i że był taką no, niesamowicie kreatywną osobą, która do dzisiaj jest fenomenem. Ja nie jestem w stanie ci powiedzieć, kto jeszcze inny potrafił się aż tak świetnie ruszać, dodać do tego muzykę, mieć świetny słuch i no, nie zatracić się w takim świecie, w jakim był.
0: No na pewno ukazanie skali jest bardzo dobre i pokazanie, ile znaczył właśnie, tak jak mówisz, i dla rodziny, i tutaj tak, no, dla braci był takim bratem, którego no, nikt nie będzie wychwalał, bardziej trochę pociśniemy beka, jak to jest.
1: A ja właśnie w ogóle myślałam, że ta relacja z braćmi będzie pokazana tak, że oni będą bardzo zazdrośni o jego karierę i o to, że on ich zostawił, a oni się bardzo dobrze trzymali.
0: Wiesz co, ja mówię, ja podchodziłem do tego filmu z taką zerową wiedzą prywatną, nie nie wiedziałem, że ojciec był jego menedżerem, nie wiedziałem, że on był w ogóle w jakimś bandzie Jackson.
1: Co ty mówisz?
0: To jest na tym poziomie, nie?
1: Okej.
0: Więc dla mnie jest ten film ciekawy, interesujący. No pytanie, jakie jest on dla osoby, która jest faktycznie tym fanatykiem, czy tego oczekuje? Wydaje mi się, że może być dla takich osób troszeczkę mało, czy dla osób starszych od nas, bo powiedzmy, oni to wszystko widzieli, zresztą te koncerty są na YouTubie, nie? Więc tutaj mam właśnie ten zarzut do twórców, że troszeczkę moim zdaniem były przyciągnięte te koncerty, bo jakby to jest dostępne i to nie jest, wiesz, to nie jest coś, czego my nie widzimy. To nie są te smaczki takie catchy rzeczy, które są najbardziej ciekawe dla widza, ale ostatecznie jako przedstawienie postaci może też ludziom, którzy włożyli w ten film hajs, mieli prawo do wizerunku Michaela, może też chodziło o to, żeby przedstawić tą jego taką inność i trochę, wiesz, ta Nibylandia, Piotruś Pan.
1: Bardzo mi się podoba ten wątek.
0: Tak, wiesz, właśnie ten kontekst, że ma kontakt z dziećmi, że sam oglądał seriale i grał w gry dla dzieci i był bardzo taki, no można powiedzieć, nie wiem, dziecinny.
1: Infantylny,
0: ale w kontekście jego twórczości on nie był obarczony żadnymi problemami. W sensie kontakt z ojcem był czymś mocnym, ale można powiedzieć, że on żył w takiej bardzo mocno bańce, no bo nawet...
1: Mi się wydaje, bo wiesz co, bo więcej tych afer, tych problemów miało miejsce później, do którego ten film nie dochodzi jeszcze. Ja dużo kojarzę takich afer różnych z nim związanych i no one wydarzyły się znacznie później, tak? No nawet bym powiedziała, że niedługo przed jego śmiercią.
0: Mhm. No tak, te rzeczy też wypływały w ogóle, więc nie dziwię się, że ludzie chcieli, produkujący ten film, przedstawić go w jak najlepszym świetle i uniknąć tego. Tak, im dłużej rozmawiamy, tym bardziej czuję jakby perspektywę chyba twórców, że to była taka trochę laurka i to jest totalnie okej. To jest totalnie okej. Ostatecznie był, tak jak mówiliśmy, bardzo dobrze zagrany, był ciekawie nagrany, podobały mi się te wszystkie insajdy, ta relacja z kierowcą była dla mnie super, no a jeszcze została przed nami charakteryzacja, tak, i wcielanie się w rolę przez inne osoby, tak jak na przykład właśnie Domingo, więc o tym sobie porozmawiamy już po przerwie.

0: film biograficzny Michael o Michaelu Jacksonie. Omówiliśmy sobie już obsadę, produkcję, fabułę, wątki tam poruszane. Jednak moim zdaniem największą uwagę należy zwrócić na charakteryzację. Oczywiście samego Jafara Jacksona, który został turbo podobnie przedstawiony do samego Michaela, ale również na takiego Colmana Domingo czy Nia Long. W rzeczywistości oboje są pięknymi ludźmi, młodymi, szczupłymi, pięknymi po botoksach, a w filmie są ucharakteryzowani jako typowe małżeństwo z lat 70-tych, 80-tych i są tak niesamowicie przedstawieni oczywiście wizerunkowo, że no niesamowicie to oddaje klimat i tamtych czasów, czy to przez zwyczajne fryzury, ubrania, biżuterię, takie rzeczy, po nawet te specjalne maski, naklejki na twarz, makijaż sam. No, za charakteryzację odpowiada Bill Corso, który pracował także w produkcjach jak Deadpool czy Bombshell. No i tutaj tak samo z, nie wiem, minuty na minutę, kiedy te lata się przyciągają i bohaterzy dorastają, zmieniają się, czy nawet ten Michael Jackson, kiedy mu ta cera zaczyna jaśnieć, to też jest pokazane i no po prostu no, wszystko jest tak super zrobione w tym klimacie, że ja byłam pod wrażeniem. Tak samo kostiumy, świetnie dopasowane, idealnie odwzorowane, jak to było na oryginalnych teledyskach, które możemy znaleźć w internecie. Także no te dwie rzeczy, no mogą się gdzieś znaleźć w nominacjach do Oscara, moim zdaniem.
1: Tutaj myślę, że największą uwagę wiadomo, że Jafar, który jest tak charakteryzowany na Michaela. Miles Teller miał perukę, nie wyglądał jakoś specjalnie inaczej. Dało się go bardzo poznać. Mm-hmm. No i największą metamorfozę wydaje mi się, że wspominany Colman Domingo, który grał Josepha. No te soczewki, ten taki on wyglądał na chytrego. Mm-hmm. Wystarczyło na niego popatrzeć i widzisz, że chce wyciągnąć od ciebie jak najwięcej kasy.
0: Tak jakby on też jest taką postawną osobą, ale w filmie jest taki ciężki, no taki tak, groźny
1: ciężki,
0: charakter.
1: Dużo go jest, jest taki
0: stanowczy, silny,
1: nieprzewidywalny,
0: widać tą moc po nim i taką sprawczość. Nawet ta szczęka taka bardzo rozbudowana, wiecznie naburmuszona, brwi takie nastroszone. No, budzi taką grozę.
1: No, ale jak sobie patrzyłem właśnie na zdjęcia Josepha, oryginalne, no to wygląda jak boss jakiejś mafii dosłownie. Naprawdę jest on straszny i z wyglądu bym powiedział nieprzyjemny. W ogóle do prowadzenia jakiejś konwersacji. No właśnie jeszcze wracając właśnie do Michaela, do głównej postaci, do Jafara, to było ciekawe, bo w pewnych momentach mam wrażenie, że było jakieś tak delikatnie odstawała jego wygląd w poszczególnych scenach, bądź nawet ujęciach. Nie wiem na ile było zrobione tam rzeczy na planie, a na ile komputerowo była jego twarz przerabiana, bo w tym trzecim akcie to mam wrażenie, że już tutaj zahaczaliśmy o prawie 1:1 podobiznę, nie? Naprawdę, to było bardzo, bardzo mocne.
0: Po zwiastunie tego nie widać, bo też miałam takie, taki średnio podobny jest. Ale
1: tak,
0: jak już potem były...
1: patrzył na Michaela Jacksona z internetu.
0: Tak, ale właśnie już później to nie, ja byłam pod wrażeniem, zwłaszcza te ostatnie momenty, tych już takich teledysków do Thriller czy Beard.
1: Też no, on no był starszy, był bardziej dojrzały.
0: Ale wszystko, włosy też tak ułożone charakterystycznie, jak my już znamy. No bo to jeszcze takie afro to było na tyle dawno, że jeszcze nawet za dużo zdjęć wtedy jego nie było. A te charakterystyczne loczki, czy ten spiczasty nos, które my pamiętamy, identycznie, no nie do rozpoznania.
1: W sumie nie dziwię się też twórcom, bądź rodzinie, czy osobom, które właśnie są w stanie mieć wpływ na ten film, że nie pokazali też późniejszego wyglądu Michaela, bo on cały czas przeżywał glow up. Z minuty na minutę tak. Wyglądał coraz lepiej i nie było scen, gdzie on by wyglądał gorzej. Co prawda było przedstawione często takie, były przedstawione takie nerwowe ruchy, jak się malował, czy schodzi ze sceny i od razu się tu poprawia, albo z kolei jak się rozbiera, to widać takie niezadowolenie. On był takim perfekcjonistem, tak. Widzę pod względem wyglądu, ale z drugiej strony, no jeżeli jesteś performerem, człowiekiem, który ma być znany najbardziej na świecie, a już zapełnia stadiony, no to on sam mówił, ten nos musi być idealny do zdjęć, to tak. Jest do zdjęć. Ja będę miał okulary, ja będę tajemniczy, ja nie będę pozował, ale ludzie będą robić te zdjęcia i ludzie będą patrzeć. Więc tak tutaj trzeba ci przyznać rację, trzeba pochwalić po prostu scenografów i charakteryzatorów.
0: Dodatkowo na pochwałę również moim zdaniem należą te koncerty. Wiem, że nie jesteś fanem tego, że jak one długo trwały, jako część tego filmu zajmowały, ale sam performance tego, czy ten taniec, jak ja po prostu, on pierwszy raz zrobił ten moonwalk, to ja miałam wrażenie, że ja go widzę po raz pierwszy i to jest taka innowacja, że w ogóle wow, jak on to zrobił, a to wiesz, już było zrobione kilkadziesiąt lat temu. On już to zrobił, a ja miałam wrażenie, jakbym to zobaczyła pierwszy raz i jakbym to ja zobaczyła to na żywo. Tak samo cały koncert. Ja, wiesz, śpiewałam razem z nim, bujałam się na tym fotelu w kinie i przez to, że one tak długo trwały, to ja miałam wrażenie, jakbym tam faktycznie była z tymi młodymi ludźmi, którzy skakali i mdleli pod tą sceną i wszystko tam było. I ten taniec, i ta muzyka, która była po prostu piękna. Jeszcze przez to, że było takie brzmienie koncertowe, to ona jeszcze bardziej wybrzmiewała niż na słuchawkach na Spotify, jak normalnie słuchamy, więc no to no faktycznie jeden do jeden odwzorowanie tych oryginalnych koncertów. I tutaj mam nawet chociażby porównanie do innych filmów, które opowiadają biografię znanych piosenkarzy. Czy to ostatni, co mieliśmy o Bobie Dylanie, czy nie wiem, o Bohemian Rhapsody, o Whitney Houston, Celine Dion, tego jest tak jakby dużo. I głównie właśnie te filmy innych piosenkarzy skupiają się właśnie jak to jest im ciężko, jakie to oni musieli bariery pokonać i ta muzyka bardzo często odchodzi gdzieś na bok, a w tym filmie jest bardzo pokazane, jak ta muzyka bardzo znaczyła dla Michaela, jaką ona była częścią jego życia i jak wiele od niej zależało. I oczywiście już wspomnieliśmy, że nie było tutaj wiele problemów, wiele jakichś dramatycznych sytuacji. Nie było tych dramatów, bo była cały czas ta muzyka, którą on żył i o której on cały czas mówił i z której głównie żył. No tak jak też wcześniej wspominaliśmy, nie opierał się na tych tabloidach, bo nie chodziło też o takiej popularności. Mu chodziło właśnie cały czas o tą muzykę i to działało, to się sprzedawało i to wyróżnia ten film od innych.
1: Dokładnie. Ten film od innych wyróżnia też to, że nie wiem, czy wiesz, początek musiał być nagrany w ogóle na nowo. Wiadomo, były te wszystkie oskarżenia oraz aresztowanie Michaela Jacksona i reżyser chciał ten wątek poruszyć, a ba, poruszył go i go nawet nagrał. Film zaczynał się od tych dramatycznych aresztowań właśnie w 93 roku. Jak podaje tutaj Filmweb, właśnie reżyser w rozmowie z Dean New Yorkerem mówił, że nagrali te sceny, jednak musiały zostać usunięte. Byłby naprawdę mocny początek, zdecydowanie inny niż ten, który ostatecznie zobaczyliśmy. Musiały zostać usunięte. Nie wiem, jakim cudem i jak można było przeoczyć to, że w ugodzie Michaela Jacksona było właśnie poruszone, że w żadnym filmie sankcjonowanym przez Jacksona jego spadkobierców nie może się pojawić najmniejsza wzmianka o Chandlerze, bo tylko możemy przypomnieć, że Michael Jackson zapłacił 23 miliony dolarów w ramach uniewinnienia go, w ramach ugody z właśnie Chandlerem i jego ojcem, który przez którego został oskarżony właśnie o haniebne czyny. Reżyser mówi, że chciał poruszyć ten temat, bo on sam w te oskarżenia w ogóle nie wierzy. No jeżeli tutaj stawiamy na sądy i na tą sprawiedliwość w cudzysłowie, no to musimy wierzyć, że Michael Jackson był niewinny, bo takie było ostateczne zdanie osób, które tym się powinny zajmować. No ale to taka właśnie ciekawostka i wydano przez to na film dodatkowe 15 milionów dolarów, więc była to niemała wpadka. wydaje mi się, że ten film byłby troszkę pewniejszy i taki, taki bardziej szczery, bardziej pełny, aczkolwiek tej ostatecznej wersji nie widzimy, nigdy nie zobaczymy, widzimy tylko to, co można było pokazać i tutaj ze strony jednej rodziny, jak i rodziny, która oskarżała Michaela Jacksona. A ostatecznie ja bym temu filmowi dał taką szósteczkę.
0: Nie no, jako fanka biografii wszelkiego rodzaju to dla mnie znacznie wyżej. Powiedziałam, że takie 8,5.
1: Okej. No jeżeli ten film ma też jakąś ukrytą misję, aby skłonić ludzi do słuchania na nowo Michaela Jacksona, to im się udało w moim przypadku.
0: W moim również.
1: Więc dajcie znać, jak to było u was. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję Of Course w Of Radio Kraków. Wpadajcie na naszego Instagrama Of Radio Kraków. Byli z wami
0: Marysia Bogdanowicz
1: i Marek Job. Do usłyszenia.

To może jutro dziś Harry Harrison i stalowy szczur. Jeszcze jakie tam będą stylu suple. Po tym złym wczoraj, przed tym mało obiecującym jutrem, w długiej serii tych fuck upów podłych iluś. No to przynajmniej dziś niech będzie w dobrym

Hercel, kulejko, nik, ramen, chrzanie, krakus i kawie. W czym jeszcze? W perlei muszyniance, w pączku z różą, w chluskach śląskich, krakowskie obważance widzę. Cię na plakacie chłopów, w witrynie sklepu z grami, w załatce stofu i gdy mijam dziewczyny z tatuażami, w kolbie kukurydzy i spojrzeniu kota, nawet nie muszę się wysilać, o, popatrz.